Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak.

0: Escaleshno News. To jest magazyn reporterów Radio Escaleshno. Zapraszam, Tomek Szemlet. A zaczynamy od bardzo intrygującego, tajemniczego i widowiskowego miejsca w Nadleśnictwie Włoszakowice. To miejsce to retorta.
1: Karol Marcinkowski, Nadleśnictwo Włoszakowice, między innymi rzecznik prasowy.
2: Jesteśmy właśnie na terenie Nadleśnictwa, gdzie znajdują się bardzo ciekawe miejsca, czyli piece do wypalania węgla drzewnego, tak?
1: Tak, to są tak zwane retorty, które tutaj odkryliśmy w 2010 roku. Wiedzieliśmy, że takie rzeczy tutaj są gdzieś schowane, zakopane. No i przypadkowo w 2010 znaleźliśmy, odbudowaliśmy i od tego czasu wypalamy w jednym z tych znalezionych piecy wypalamy węgiel drzewny.
2: Właśnie czym są te retorty tak naprawdę? To jest taki budynek, element z cegły taki jakby zbudowany, tak?
1: Znaczy, bo właśnie jest kilka piecy są do wypalania węgla drzewnego, między innymi retorty, tak jak są tutaj u nas, to są takie konstrukcje pół wpuszczone w ziemię, pół nad ziemią. U nas są to retorty murowane. Są też mielerze, to są tak zwane mielerz, to jest stos drewna obłożony gliną, mchem, który też się wypala, ale my mamy tutaj retorty i to jest służy do wypalania węgla drzewnego.
2: Jak wygląda procedura wypalania węgla drzewnego?
1: Za chwilę będziemy mogli to zobaczyć, bo się o godzinie 15 planujemy rozpalić, ale po prostu jest układany tutaj w naszym przypadku, naszej retorty to jest 10-12 metrów przestrzennych drewna. Jest układane jak najciaśniej w środku w tej retorcie. Jest podkładany ogień, po pewnym czasie odcinamy dopływ powietrza i to się tam przez 2-3 tygodnie wypala w środku, bez powietrza.
2: Długo ta procedura trwa?
1: Kiedyś wszystko trwało długo. Ludzie na wszystko mieli czas.
2: Po co się wypalało węgiel drzewny? Do czego on potem służył?
1: Teraz to my węgiel drzewny znamy z grilla, tak? Z sezonu letniego. Grill, narodowy sport Polaków, do tego piwko, wiadoma rzecz. Kiedyś węgiel drzewny służył do w hutnictwie, w kowalstwie. Kowale używali tego węgla drzewnego w medycynie, bo to jest protoplasta tego węgla aktywowanego teraz. Oprócz tego też do wyrobu prochu szczelniczego, także spektrum zastosowań węgla drzewnego było bardzo, bardzo duże.
2: Wiadomo, jak stare są te retorty, które żeście tutaj odnaleźli?
1: Znaczy myślę, że one są datowane mniej więcej na 1880-90.
2: I mieszkańcy tutaj okolic używali tych pieców do tego właśnie, żeby produkować ten węgiel drzewny?
1: Znaczy my mamy, na pewno to było używane przez mieszkańców, ale też przez Niemców, tak? My znamy zapiski poniemieckie, że tutaj to było używane. Oni też używali, łapali Holzgas, używali tego do napędu samochodów. Tak?
2: Takie piece są popularne w naszym regionie?
1: To są jedyne piece, według naszej wiedzy, to są jedyne piece od linii Wisły w kierunku zachodniej naszej granicy polskiej. Jedyne, które są, które działają.
2: Odrestaurowanie ich i przygotowanie do tego, żeby można było produkować ten węgiel drzewny, było trudne?
1: No nie, był to łatwy proces. Tak humorystycznie powiem, że pierwszy wypał, który w 2011 był, mówiłem już wcześniej, wkładamy 10-12 metrów przestrzennych drewna, a po wypale została nam taczka popiołu. Tak, to się wszystko poszło po prostu z dymem.
2: Nie udało.
1: Nie udało się, no człowiek się uczy na błędach, tak, a teraz już osiągamy bardzo, bardzo fajne wyniki. Z jednego wypału mamy 450 do 500 kilo węgla.
2: I ten węgiel wygląda jak węgiel, czy bardziej jak drewno jeszcze? Czy tak właśnie jak my sobie wyobrażamy z grilla?
1: To jest właśnie coś takiego, jak co widzimy, co można w sklepach kupić i na którym się pali, ale masz jest zdecydowanie lepszej, lepszej jakości.
2: To jest chyba jedna z większych atrakcji, jeśli chodzi o Nadleśnictwo Włoszakowice, czy też macie jeszcze w zanadrzu jakieś inne rzeczy, które pokazujecie?
1: No mamy inne rzeczy, między innymi tutaj niedaleko mamy jedną z najliczniejszych, najsilniejszych populacji jelonka rogacza w Polsce. Mamy się czym chwalić w Nadleśnictwie, także zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej. Jest czym się chwalić.
2: To jak już pan wspomniał o tym jelonku, to jest taka szansa, że ktoś odwiedzając wasze lasy pójdzie we wskazane miejsce i tam będzie miał szansę zobaczyć tego jelonka, czy nie bardzo?
1: Tak, tak, bo ten las aż wtedy huczy, to po prostu wszystko chodzi, ale tylko, że to jest okres czerwca, lipca.
2: Czyli już teraz jest po terminie?
1: Tak, teraz jest po terminie. Nie, ja mam na koszulce, mam tego jelonka?
2: No jest tutaj jakiś taki, to owad jest jakiś.
1: To jest właśnie jeden z większych w Polsce, jeden chyba w trójce największych chrząszczy w Polsce.
2: Wydają jakieś dźwięki?
1: Można, to wszystko można popatrzeć na stronie internetowej, oblukać, także zachęcam.
2: Jeszcze jak już jesteśmy przy lasach w Nadleśnictwie Włoszakowice, to spytam o grzyby, bo teraz jest taki fajny okres grzybowy. To jest dobre miejsce, żeby przyjechać poszukać grzybów u Was?
1: To jest jedno z lepszych naszych miejsc tutaj. No, pogoda akurat będzie chyba fajnie, bo zaczęło padać. Jakby jeszcze tak jedna noc, dwie były cieplejsze, to myślę, że z powrotem grzyby wrócą, bo ten główny wysyp już był. Ale grzyby wrócą, także zapraszam.
2: Jakie można znaleźć tutaj u Was grzyby?
1: No borowiki przede wszystkim. Borowiki i czarnołepki, nie? To jest taka podstawa w naszych grzybach.
2: To tak wszędzie, czy są jakieś takie specjalne, tajne miejsca, na przykład o których Pan wie i nie wiem, czy powie?
1: Ja wiem, ale nie powiem. Nie. Las jest taki, że wie Pan, jedna osoba znajdzie tutaj grzyba, druga znajdzie tam. Każdy ma jakieś swoje ulubione miejsca, swoje ulubione ścieżki.
2: Jeszcze chciałem spytać o to, czy taka impreza jak ta dzisiejsza to jest taka cykliczna, że pokazujecie jak te piece działają, czy nie wiem, to jest pierwsza tak duża?
1: Nie, to jest już kolei czwarta, którą tak postanowiliśmy rozpropagować, rozbujać, jak to się popularnie mówi, bo te pierwsze imprezy to były takie, dobra, rozpaliliśmy węgiel, ktoś tam przyjechał zainteresowany, bo się pokazał dym, a teraz od 4 lat to już jest czwarta taka impreza, gdzie robimy też coś dla społeczności, dla dzieciaków, jak pan widzi, są różne gry i zabawy dla dzieci, malowania toreb, różnych innych rzeczy, animacje dla dzieci. No o to chodzi, żeby ludzi wyciągnąć z domu, żeby pochodzili, poobcowali z naturą i żeby to było w formie rodzinnej, tak?
2: Super, dziękuję panu bardzo. Dobra, już troszkę wiemy na temat tego pieca, ale teraz jesteśmy zupełnie przy nim. Nie, tu nagramy sobie mikrofonem tym razem. Jak to wygląda, jakby pan od początku opowiedział, bo mamy tutaj schody najpierw, tak? I tymi schodami się najpierw schodzi i tutaj nie ma tej ściany i tam się wkłada drewno, tak? Jak to wygląda?
1: Te schody są po to, bo ta rodopa jest spuszczona w ziemię. To, co my tutaj widzimy ponad ziemią, to jest mniej więcej połowa tego pieca. Druga połowa jest wpuszczona w ziemię. Te schody są właśnie po to, żeby mieć dojście do samego dna tej retorty. Tutaj jest teraz, w tym momencie to jest zamurowane, ale tutaj są normalnie metalowe drzwi, przez które wkłada się to drewno, układa się je jak najszczelniej. To wchodzi mniej więcej 10-12 metrów przestrzennych drewna. Później chodzi o to, cały proces wypalania powinien następować w tej atmosferze beztlenowej.
2: Tylko jak się włoży to drewno, przepraszam, że przerwę, to potem się zamurowuje te drzwi, tak?
1: Tutaj są drzwi metalowe są zamykane, obklejone gliną i na koniec jeszcze są, to wszystko jest obklejane cegłami i gliną zamurowywane, tak?
2: Jak to się rozpala potem?
1: Tutaj jest taki kanał w ziemi, który jest układany tak zwane łuczywo. Starsze osoby wiedzą, młodszym polecam zobaczyć w internecie, co to jest łuczywo, ale to jest takie bardzo mocno przeżywicone kawałki drewna sosnowego czy też świerkowego, zazwyczaj sosnowego, które ułatwiają rozpalanie. Nie?
2: Ale korzystacie z palnika gazowego?
1: No, przy takiej ilości to nie ma szans. No, trzeba sobie ułatwiać. Pewnie można by było próbować to rozpalać ręcznie albo nawet krzesiwem, nie? No, ale nie na tym rzecz polega.
2: Proces rozpalania trwa też dosyć długo, bo tam jest tego drewna dosyć sporo.
1: No drewna jest, tak jak mówiłem, 10-12 metrów i ile rozpalamy? 10 minut? Jak widać już ten dym zaczyna się pojawiać. Później najtrudniejsze dla smolarza, dla Roberta, dla leśniczego będzie to, żeby chwycić odpowiedni moment, w którym należy zamknąć tą górną pokrywę, tą metalową, żeby przekierować dym i tak dalej, cały proces spalania, żeby przekierować w kominy.
2: No właśnie, mamy 4 kominy. 4, dobrze widzę? 5 kominów.
1: Mamy 6.
2: Kominy nie będą zamknięte?
1: Nie, kominy będą na początku otwarte, a później zostaną przemknięte, nie?
2: Czyli mamy już sytuację taką, że jest rozpalone wewnątrz.
1: Już ogień wszedł do środka, jak widać, zaczyna się dym pokazywać w tej głównej jakby dziurze, która jest ten. Później to w pewnym momencie zostanie, jak już mówię, za pół godziny, 40 minut to będzie taki słup dymu, że można by na nim fruwać dywanem, jakby człowiek miał dywan.
2: Jak długo się tak będzie dymić? Tak długo, aż nie zamkniecie?
1: Tak długo, jak nie zamkniemy, 3 godziny mniej więcej, 3-4 godziny to zostanie przymknięte, później cały proces dostępu tlenu, powietrza będzie regulowany kominami i pewnie w pewnym momencie te kominy też zostaną zamknięte, zasypane piachem i retorta po prostu będzie się sama z siebie wypalać w tej atmosferze beztlenowej 2-3 tygodnie.
2: Czyli to wszystko samo zgaśnie tam w środku?
1: Tak, tak, to nie jest to, że to zalewamy tam wodą czy coś takiego, tylko po prostu samo siebie to wszystko, w cudzysłowie, się wygasi, umrze śmiercią naturalną.
2: Jak już się wygasi, to tak trzeba poczekać jeszcze, aż ostygnie.
1: No, bo to jest niewdzięczna praca, nie? No tak jak, nie wiem, czy mówiłem o tym, czy nie, bo już tyle tych wywiadów dzisiaj, że ten węgiel drzewny był używany też między innymi do wyrobu prochu strzelniczego. I to ten pył to właśnie jest część składowa tego, a to się osadza w skórze. Chłopaki, które jak wyciągają ten węgiel, to nie, przez 2-3 dni nie potrafią się domyć.
2: Po miesiącu, gdy już ostygnie, przychodzicie tutaj z łomem, tak, z jakimś urządzeniem i burzycie
1: ten
2: te ściany.
1: Mur jest rozbierany, węgiel jest tutaj, stoi siatka, jest sypane przez sieć. To tak jak ten przez sieć, to węgiel gruby idzie w worki. No i mówię, służy nam do jakiejś promocji, do rozdawania właśnie grupom, które przejeżdżają do nas.
2: Ile węgla drzewnego będzie z tej dzisiejszej akcji?
1: No mam nadzieję, że będzie 500. Ostatnio mieliśmy 450 kilo. Mam nadzieję, że ten wypał też się uda i że to będzie te 450-500 kilo.
2: Macie jakieś miejsce, słuchaj, gdzie to potem magazynujecie?
1: Tajne miejsce w nadleśnictwie.
0: Gostyńska pływalnia na fali stoi u progu wielkiej zmiany, która może stać się wzorem dla innych samorządów szukających oszczędności w dobie szalejących cen energii. Kluczem do sukcesu okazała się współpraca lokalnego biznesu z gminą. Plan jest prosty, ale niezwykle skuteczny. Połączyć miejski basen z pobliską hutą szkła Ardak Glass za pomocą nowoczesnego ciepłociągu. Właśnie poznaliśmy szczegóły finansowe tego przedsięwzięcia. Do gostyńskiego urzędu wpłynęły dwie oferty od firm gotowych podjąć się budowy. Rozpiętość cenowa jest znacząca, od 1,5 do 2 milionów złotych. Obecnie trwa skrupulatna weryfikacja dokumentów, ale stawka jest zbyt wysoka, by zwlekać. Dlaczego ta inwestycja jest tak ważna? Liczby mówią same za siebie. Średnie miesięczne zapotrzebowanie basenu na energię to aż 145 tysięcy kWh. Rekordowy ruch na S5, nowe ekrany akustyczne. Ekspresówka nasza oficjalnie stała się komunikacyjnym kręgosłupem zachodniej Polski. Najnowsze wyniki generalnego pomiaru ruchu, które były przeprowadzone w 2025 roku, potwierdzają to, co kierowcy i mieszkańcy regionu leszczyńskiego odczuwają każdego dnia. Piątka przyciąga rekordową liczbę pojazdów. Średni dobowy ruch w Wielkopolsce przekroczył już 15 tysięcy aut, co stawia nasz region powyżej średniej krajowej. Szczególne natężenie widać na odcinku omijającym Leszno. Jeszcze przed powstaniem ekspresówki stara Krajowa Piątka obsługiwała około 14,5 tysiąca pojazdów na dobę. Dziś ta liczba się znacznie zwiększyła. Wpływ na to ma nie tylko transport w stronę Trójmiasta, ale i dynamiczny rozwój podleszczyńskich gmin. Przykładem jest gmina Lipno, gdzie zasoby mieszkaniowe wzrosły o 60%, co się przekłada na setki nowych aut dziennie wyjeżdżających na trasę w drodze na przykład do pracy czy też do szkoły. Ale będzie też ciszej, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w związku ze zwiększonym ruchem będzie budować bariery. Wraz z sukcesem komunikacyjnym powrócił ten problem uciążliwego hałasu. Generalna Dyrekcja ogłosiła już konkretne plany budowy dodatkowych barier akustycznych. Prace obejmą kluczowe odcinki od Poznania przez Kościan aż do Radomicka. Decyzja o inwestycji zapadła po przeprowadzeniu szczegółowych analiz porealizacyjnych.
3: Po roku od udostępnienia drogi do ruchu wykonujemy taką analizę porealizacyjną i jeżeli w tej analizie wyjdą przekroczenia hałasu, to wtedy marszałek nakłada na nas decyzję o dobudowie. Po roku ustabilizuje się też ten ruch. Wygląda on inaczej po roku niż zaraz po otwarciu i dlatego w przepisach, w ustawie jest opisane, że po roku my jako Generalna Dyrekcja mamy obowiązek wykonania takiej analizy. Występujemy potem do marszałka, no i marszałek w tym wypadku województwa zobligował nas do tego wydaną decyzją, żeby te ekrany w taki sposób dobudować albo wybudować w nowych miejscach.
0: mówiła Anna Cieślak z poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Specjalistyczne pomiary potwierdziły, że w wielu miejscach normy hałasu są przekroczone. Nowe ekrany pojawią się po obu stronach drogi, część z nich zostanie dobudowana w zupełnie nowych lokalizacjach, a inne zostaną podwyższone. Drogowcy otworzyli już oferty w przetargu na realizację tego zadania. Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na projekt i budowę. Kierowcy muszą przygotować się na okresowe utrudnienia w miejscach montażu barier, ale docelowo komfort życia mieszkańców sąsiadujących z S5 ma ulec znacznej poprawie.
4: SK Leszno News.
0: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Już na sam początek zapraszam Was do tego, żeby posłuchać rozmowy na temat dużego wydarzenia muzycznego, które na początku września odbędzie się na leszczyńskim lotnisku. Tych imprez na lotnisku w tym roku jest naprawdę obfitość i jednym z nich będzie Vibe Festival. Na temat wydarzenia rozmawiałem z menadżerką Dagmarą Sitnik.
5: Będzie to Vibe City Festival, czyli generalnie robimy imprezę dla każdej grupy wiekowej. Będziemy mieć Stachurskiego z Kolima, Pawła Motyla, zespół Motyle, będzie Tatiana Kopala i Kalina Malina, szkoły tańca leszczyńskie i nasi lokalni DJ.
0: Line by bardzo fajne, ale tak chciałem już na samym początku spytać o to, czy troszkę się nie boicie wchodzić w tak duży event, biorąc pod uwagę to, jak dużo dziać się będzie chociażby na lotnisku. To jest początek września, czyli będziemy już po tych wszystkich dniach miast, powiatów, gmin i tak dalej. Będziecie mieć headlinera w postaci Skolima, którego znają doskonale tutaj wszyscy praktycznie w całym regionie, a jednak ryzykujecie i wchodzicie w tak dużą imprezę.
5: Ryzykujemy, ale my lubimy ryzyko, więc jesteśmy, powiem Ci tak, ryzyko jest ogromne, natomiast wiem, że ta impreza ma ogromny potencjał. Widzimy odzew w ogóle, jeżeli chodzi o media, o sponsorów, o naszych gości, którzy będą, więc no, kto nie ryzykuje, szampana nie pije, ja mam nadzieję, że wypijemy go sporo po tym i że przede wszystkim to wypali i będzie kolejna edycja, bo taki też jest plan.
0: Siłą imprezy jest chyba jej piknikowość, bo to jest takie miejsce, gdzie odpukać, żeby nie było złej pogody. Przy ładnej pogodzie można fajnie spędzić czas, będzie dużo tych atrakcji. Tak jak mówiłaś, będzie też szeroki wachlarz muzyczny. Faktycznie każdy z każdego pokolenia coś dla siebie znajdzie.
5: Tak, bo taki był zamysł. Wiesz, generalnie widzimy po imprezach, że albo są to skupione imprezy bardziej klubowo, czyli docierają do pewnej też grupy wiekowej, mojej, twojej. Ale my chcemy zrobić coś dla każdej grupy wiekowej. Mówiłam, będą szkoły tańca dla najmłodszych, będą atrakcje dla dzieciaków, dmuchańce, takie wszystkie rzeczy, żeby też te dzieciaki zaanimować. Będziemy robić też takie pokazy tańca, żeby wszystkich, żeby się fajnie wszyscy wkręcili w to i to będzie taki przedsmak tego, co będzie się działo później. Więc my zapraszamy wszystkich rodziców z dzieciakami, młodzież, starszą młodzież i jeszcze tych starszych, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Ma być fajnie, ma być tak, wiesz, na luzie, leżaczki, kocyki, coś na zasadzie właśnie tych imprez, które odbywają się na lotnisku. O to nam chodzi, żeby to był taki, dlatego w nazwie jest vibe, żeby był fajny vibe, żeby to się fajnie kręciło, fajnie się udało i żeby wszyscy się fajnie bawili. To ogólnie być fajnie, dużo tego słowa fajnie tutaj poszło i fajnie będzie.
0: Oby, oby. Bo poprzeczka wydaje mi się, że będzie wysoko podniesiona, bo Urząd Marszałkowski organizuje już w czerwcu też dużą imprezę na lotnisku, gdzie też będą fajne gwiazdy, bo i Ostrowska i tam ktoś jeszcze się pojawił, już nie pamiętam kto, ale w każdym razie takie grube gwiazdy i ten line-up dopiero będzie tak systematycznie pokazywany. Także ta poprzeczka będzie wysoko postawiona. Ja chciałem jeszcze spytać o to, że oprócz muzyki będziecie mieć też te wszystkie strefy, które zazwyczaj na tak dużych eventach się pojawiają, czyli gastronomia na pewno, tak?
5: Tak, będzie strefa gastro. Dodatkową atrakcją będzie jeszcze pokaz pirotechniczny i pokaz laserów. Chcemy to wszystko tak w czasie rozplanować, żeby no, nie było tej nudy. I wiem, że w tym czasie jest dużo imprez, ale też trzeba spojrzeć na to, że ogólnie jest to ten okres dni, dożynek wszystkich i gdziekolwiek by się nie pojechało w tym okresie, wszędzie jest mnóstwo ludzi, bo ludzie są po prostu spragnieni, wiesz, takich fajnych imprez lokalnych, więc my nawet już widzimy po sprzedaży biletów, jest jeszcze mnóstwo czasu do tego, a bilety nam się sprzedają świetnie, więc liczymy na to, że impreza nam wypali. No, nie mamy wpływu na pogodę, ale stwierdziliśmy, że pogoda i tak będzie rewelacyjna, więc to myślę, że będzie okej.
0: Jak zapadła decyzja o headlinerach? Bo Stachurski to nie jest taka oczywista gwiazda dzisiejszych czasów.
5: Nie jest. My chcemy dotrzeć do każdej grupy. Wiesz, ja Stachowskiego uwielbiam. Z Kolima lubię, fajny chłopak, świetnie. W ogóle jego energia to jest coś niesamowitego. I chcemy dotrzeć do wszystkich, żeby każdy mógł posłuchać tych... Jeszcze przepraszam, ja nie wspomniałam o Sumptuastic. Przecież to jest jeszcze kolejna nasza tutaj perełka. Więc... Wiesz, ja już wcześniej też, jak rozmawiałam z różnymi ludźmi, każdy znajdzie coś dla siebie. To jest naprawdę znalezienie tych gwiazd. To nie było, wiesz, takie, o, weźmiemy sobie Stachowskiego i będzie okej. To wszystko było przemyślane, żeby to do każdej grupy naszych klientów dotrzeć, żeby każdy znalazł coś dla siebie. I naprawdę widzimy teraz jeszcze Paweł Motyl, w ogóle fenomen. I ja nie mówię, że inne gwiazdy jakby odchodzą od tego, ale widzimy, co się dzieje w mediach społecznościowych, jaki jest odzew w ogóle, tu ludzie przyjeżdżają naprawdę z całej Polski po to, żeby jego usłyszeć, więc no jest potencjał ogromny tego.
2: Paweł Motyl był w Zakładzie jakiś czas temu i tak frekwencja była średniawa, powiem, bo tam zaglądałem. Ale chciałem jeszcze spytać o technikalia. Można się spodziewać tego, że to będzie naprawdę na profesjonalnym poziomie, że będzie duża scena, tak jak na takich wielkich eventach, gdzie występują gwiazdy?
5: Tak, no scenę mamy, no taką powiem na wypasie. Mamy firmę, która zajmuje się organizacją już takich naprawdę profesjonalnych eventów, więc to, wiesz co, gdyby to było robione gdzieś tak, brzydko to nazwę kolokwialnie, po łebkach, no my byśmy się tego w ogóle nie podejmowali. To jest dopieszczone wszystko w każdym szczególe. Jeżeli chodzi o lotnisko, mamy

0: pojechali z taką też spokojną głową, że wszystko będzie zapewnione. Głodni nie wyjdą, bo mamy świetną firmę, która zajmie się cateringiem. Jak mówiłam, te atrakcje. My cały czas jeszcze też szukamy czegoś, bo rozmawiając też z ludźmi, my też widzimy, czego oni oczekują od takich imprez, bo na przykład jeżdżą, widzą, czego nie było, a my tę lukę sobie wypełniamy i szukamy, żeby jeszcze jakoś to rozmaicić, ale wiadomo, że jak jest za dużo, to też jest niedobrze, więc nie, mamy duży odzew też jakichś, nie wiem, artystów takich mniej znanych, ale nie chcemy czegoś takiego, już idziemy w totalne, takie profesjonalne zespoły, tutaj nasi chłopacy, DJ-e leszczyńscy.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że sam mąż jest jakby gwarantem profesjonalizmu, podejścia do, prawda, do imprez.
0: Tak, z racji tego, że to mąż, to mogę powiedzieć, że tak, że gwarantuję, że będzie okej, okay, no bo jednak nie mogłabym nie pochwalić, bo wiesz doskonale, że Piotr jest znany tutaj, jeżeli chodzi o demona, jest to wręcz legenda Leszna i wszystkich demonów w Polsce, więc tutaj pewność stuprocentowa, duet too fast, prężnie się chłopaki rozwijają, jeżeli chodzi o streamy, o imprezy. My też organizowaliśmy wcześniej imprezy z chłopakami, więc wiemy, że to będzie na fajnym poziomie. Zresztą wiesz, jak to wygląda.
2: Tak, mogę się spodziewać.
1: Chciałem też zauważyć to, co mnie się wyświetla chociażby w mediach społecznościowych, że bardzo mocno wchodzicie w media społecznościowe z promocją tego eventu. To jest chyba w dzisiejszych czasach też podstawa, żeby się impreza udała.
0: Tak, no media społecznościowe. Dzisiaj, wiesz, to ja wychodzę z założenia, że jeżeli czegoś nie ma w internecie, nie ma na Facebooku, to po prostu nie istnieje. I każdy wpisując Vibe City Festival widzi wydarzenie, widzi nasz fanpage, gdzie my na bieżąco, my wręcz wyskakujemy z lodówki, teraz już wyskakujemy z Facebooka. I te posty są wrzucane na bieżąco, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo wiesz, raz zobaczysz, okej, okay, coś tam było, ucichło. Nie chcemy tego. Wiemy z doświadczenia, zorganizowaliśmy już dużo takich większych imprez, że trzeba na bieżąco wrzucać ludziom, o sobie przypominać, że coś takiego będzie miało miejsce i tak też działamy. No widzimy po prostu też po odzewie, ile nam przybywa osób obserwujących nasz fanpage, komentujących. No działa to, to się rozwija, my się z tego bardzo cieszymy.
1: Wspomniałeś, że dużo dużych imprez już macie w swoim portfolio, ale to chyba będzie największa.
0: Tak. Były duże imprezy, ale festiwalu jeszcze nie organizowaliśmy, no ale wiesz, no trzeba powoli dążyć do tego, żeby się rozwijać i my mamy taki fajny zespół, no nazwę to profesjonalistów. Ja nie mówię tutaj tylko o samych gwiazdach, tak? To mówię też o obsługę techniczną, o wszystko, tą całą takie usługi tego towarzyszące. To wszystko są firmy sprawdzone, które mają doświadczenie na rynku. Też jeżeli chodzi o organizację imprez na lotnisku, bo wiesz, można zorganizować coś na lotnisku, nie znając specyfiki tego, więc bardziej poszliśmy w to, żeby jednak mieć tą spokojną głowę w kwestii tych organizacyjnych takich.
1: Będzie impreza masowa, powyżej tysiaka.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Wiem, że wiele eventów tak próbuje się nie przebić przez ten tysiąc, żeby już, prawda, nie ponosić kosztów związanych jakby z zabezpieczeniem miejsca, gdzie to się odbywa.
0: Tak, no ale my mamy wszystko zapewnione, wszystko będzie, ja już wspomniałam, będzie ochrona, to wszystko będzie zabezpieczone. Zresztą wiesz, jak wyglądają czasami imprezy na lotnisku, jakie są później sytuacje. My chcemy tego uniknąć. Jest to duże ryzyko, duże wyzwanie przed nami, ale mówię, no jesteśmy takim zgranym teamem, który chce po prostu. My całe dnie czasami spędzamy na, wiesz, grupie, mamy swoją grupę i tam komentujemy, wrzucamy jakieś pomysły, czego jeszcze nie mamy. No generalnie na chwilę obecną ma z tych wszystkich takich technicznych rzeczy zapewnione jest wszystko.
1: To jest teraz tak, że mamy taki renesans imprez plenerowych, bo ja tak zauważyłem, że ich jest coraz więcej. To znaczy, że ludzie już się przyzwyczaili po pandemii do tego, żeby chodzić na takie wydarzenia, myślisz?
0: Wiesz co?
1: Bo po klubach też tak troszkę widać, że tych ludzi jest troszkę więcej. Tak mi się wydaje. Nie bywam często, ale jak czasami tam zajrzę, to trochę tych głów widać.
0: Ja też nie bywam często w klubach, ale obserwuję to, co się dzieje. Wiesz co, pandemia pandemią. Ja myślę, że w ogóle ludzie teraz w tych czasach tego pędu pracy, braku czasu, oni po prostu czekają tylko na to, żeby coś fajnego było gdzieś w okolicy, gdzie mogą jechać, bo to nawet widać po weekendzie, że nie chcą siedzieć w miastach, tylko wyjeżdżają, szukają jakichś imprez. My widzimy, no bo teraz na przykład z Colim jest tutaj w okolicy, widzimy, jaką on rzeszę swoich fanów przyciąga. Tak samo Stachurski. ludzie chcą się bawić, nie tylko imprezy plenerowe. Wiesz, tu będzie mieszanka wszystkiego. Imprezy klubowe wracają do łask. Nie mówię o takich tych typowo klubowych, tylko tych starszych właśnie klimatach muzycznych retro. Więc to się bardzo fajnie sprawdza. Chcemy to wszystko pomieszać, ale tak jak mówisz, no chcą, są głodni tego. Ja to tak nazywam, że wiesz, fajnie jest po prostu spędzić czas, jeżeli masz jeszcze fajną, zgraną ekipę i możesz sobie pojechać, wziąć, świetnie się bawić i takie, wiesz, zrobić sobie faktycznie zakończenie wakacji, bo nawet spojrzeć na to strony. Ja mając dziecko, dla mnie sierpień to już jest czas myślenia o szkole, więc to już jest, wiesz, wrzesień się zaczyna, już można sobie troszeczkę tą głowę oczyścić z tych wszystkich rzeczy takich szkolnych, obowiązkowych, pourlopowych i fajnie spędzić jeszcze czas na lotnisku. Wrzesień jest jeszcze pięknym miesiącem, cieplutkim, więc ja myślę, że jak najbardziej przyciągniemy dużą ludzi, no mówiłam, no i bilety sprzedają nam się naprawdę fajnie.
1: Jeszcze do września mamy naprawdę dużo czasu. Myślę, że każdemu mieszkańcowi regionu leszczyńskiego powielokroć na mediach społecznościowych wyskoczy informacja o tym, że warto się wybrać na początku września na lotnisko w Lesznie.
0: Ja powiem jeszcze tak, to, że my będziemy na Facebooku, to jest wiadome. My będziemy się pokazywać wszędzie, gdzie tylko możemy. Będziemy prowadzić akcje promocyjne na wszystkich takich, na rynku, na wszystkich takich imprezach, które tutaj będą. Mamy plakaty, które będziemy rozwieszać, żeby ludzie wiedzieli, nie tylko mówię tutaj o Lesznie, bo to będzie naprawdę na szeroką skalę promocja, więc no, wydaje mi się, że impreza nam wypali. No wiesz, ja nie chcę też tutaj mówić, że to będzie super, wow i tak dalej, bo to jeszcze jest czas do tego, ale nasze jakby podejście do tego jest naprawdę tak pozytywne, że no to nie może się. Ja bardzo chciałabym tylko zaprosić wszystkich naszych obserwatorów na fanpage'u, żeby śledzili nas, bo będziemy mieć też konkursy z bardzo atrakcyjnymi nagrodami, ale to będzie jeszcze, my musimy stopniowo tak dodawać te informacje. Przyjdźcie, zapraszamy Was serdecznie całymi rodzinami, będzie fajny vibe.
1: W Lesznie wyłoniono zwycięzcę konkursu na rzeźbę upamiętniającą doktora Stefana Grysa. Nowa instalacja artystyczna zostanie zlokalizowana w przestrzeni publicznej przed modernizowaną pływalnią Aquavit. Konkurs miał charakter otwarty i cieszył się zainteresowaniem artystów. Do Urzędu Miasta wpłynęło 11 prac, z których 10 zostało zakwalifikowanych do oceny końcowej. Prace oceniało jury, w skład którego weszli eksperci z dziedziny rzeźby i architektury, przedstawiciele leszczyńskiego samorządu oraz rodziny doktora Stefana Grysa. Przy ocenie brano pod uwagę m.in. wartości artystyczne, trwałość projektu oraz jego relacje z otoczeniem pływalni. Pierwszą nagrodę przyznano Robertowi Pigoniowi za pracę pod tytułem Ferment – siła w działaniu. Jury w swoim uzasadnieniu wskazała, że projekt ten najlepiej oddaje etos doktora Grysa w sposób nieoczywisty, odnosząc się do jego dorobku. Doceniono również to, że rzeźba harmonijnie wpisuje się w przestrzeń miasta. Drugą nagrodę otrzymał Paweł Gostomski. Realizacja zwycięskiego projektu będzie elementem działań miasta mających na celu upamiętnienie postaci doktora Stefana Grysa. Inwestycja ta wzbogaci przestrzeń publiczną przed pływalnią Aquavit o nową wartościową artystyczną formę. Nagrodzone prace zobaczycie na leszno.pl.
2: SK Leszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Będzie gotowane w Lesznie i to naprawdę na wielką skalę i będą gotować też gwiazdy. W niedzielę najbliższą w Parku Hermana odbędzie się kolejna edycja pikniku na aktywność leszczyński MasterChef. O wydarzeniu rozmawiałem z Katarzyną Jaśkowiak, która jest prezesem Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności i współorganizatorem tego wielkiego kulinarnego wydarzenia.
3: Już w najbliższą niedzielę w godzinach od 13 do 18 zapraszamy wszystkich. Od małych do dużych wszystkich zapraszamy do Parku Hermana na piknik aktywny, gdzie jednym z punktów będzie konkurs leszczyńskiego MasterChefa, edycja już piąta. No będzie się działo w ten dzień. Raz, że wielka aktywność, bo i będą tańce, i będzie muzyka, Będzie też dużo firm i szkół czy fundacji zaangażowanych też w to przedsięwzięcie. No a przede wszystkim też, tak jak mówię, ten leszczyński MasterChef, gdzie startować będzie 8 drużyn, rywalizować o pierwszą, drugą, trzecią nagrodę. Prowadzić ich będzie w tym roku jak zawsze Marcin Oldzacki, uczestnik bodajże chyba 9 edycji MasterChefa TVN, oraz zaproszeni są goście specjalni tacy jak Jakub Kuro oraz Tomasz Barański. Także będzie się działo, no i przede wszystkim tutaj dla młodzieży i dla dzieci taka gratka, czy też wisienka na torcie. Dwie znane tutaj, przynajmniej w naszych rejonach Wielkopolski, influencerki, czyli Kalina Manina i Tatiana, będą gotowały freestyle i wybiorą sobie osobę z widowni, która będzie chciała ich wspomóc, czyli te produkty, które zostaną po MasterChefie, będą dziewczyny używały do freestylu i będą częstowały wszystkie tam osoby, które będą miały ochotę sprawdzić, co ugotują, z czego ugotują i jak ugotują.

0: wobec dorosłych w tej dobie internetu, ale dla nich taka gratka, że będą mogły takie osoby w ich wieku poznać, pogadać.
1: To będzie tak, że drużyny, które startują w Masterchefie, już wiedzą, z jakich produktów na przykład będą gotować?
0: Nie, absolutnie. To jest na... Trochę się kierowałyśmy kiedyś, zaczynając tego Masterchefa, bazę wzięliśmy sobie i wiadomo, wizualizację, jak wygląda w TVN-ie, czyli jest stworzona spiżarnia z towaru, który my zwozimy w celach niemarnowania żywności oraz który jest też wsparty darami od darczyńców, bo takie niektóre produkty, zwłaszcza takie jak wędliny, czy nabiał, czy też mięso, musieliśmy prosić o darczyńców, bo żeby tutaj zapewnić świeżość. Drużyny mają do dyspozycji całą spiżarnię od A do Z. Tam dowiedzą się na miejscu, co jest głównym produktem w tym roku, bo to zawsze jest albo produkt regionalny tu z Wielkopolski, lub też tak jak w ubiegłym roku był live cooking, ale tu drużyny poprosiły, żeby było jednak jeden produkt regionalny. Mają 10 czy bodajże 15 minut na spiżarnię, czyli na wybranie produktów, jak dowiedzą się, z czego głównym, co będzie głównym składnikiem. No i później start, półtorej godziny, nie pamiętam, przepraszam, bo ja regulaminu akurat nie ustalam, ale bodajże godzinę 15 albo godzinę 30 minut mają czas na gotowanie, a później wiadomo, jury przynoszone jest, smakowane, będzie oceniany wygląd, smak, co to jest, czy jakaś nowa inspiracja, czy zaskoczenie. Powiem, że bardzo z ubiegłych lat drużyny potrafią zaskoczyć pięknym podaniem, smakiem, wyglądem, że co roku jest jury zachwycone.
1: Mięsko też się zdarza tam w tych daniach, które przygotowują, czy tak raczej wege?
0: Nie, bardzo dużo jest. Tak jak była cebula 2 lata temu bodajże głównym tego, to potrafili zrobić, nie wiem, cebulę nadziewaną mięsem mielonym, potrafili zrobić schabowego z cebuli, ale na przykład, nie wiem, podany z jakimś tam siekanym, tym zupkę gotują. Naprawdę niby to się wydaje mało czasu, bo to 2 osoby w drużynie gotują, ale potrafią zrobić nawet 3 dania, bo potrafią zrobić przystawkę jakoś, potrafią zrobić 2 danie i potrafią zupę pokazać. I są też drużyny, które potrafią w tym czasie jakiś placuszek malutki upiec, także zaskakują te drużyny pomysłowością i myślę, że w tym roku też jest fajny produkt, z którego będzie można dużo rzeczy wyczarować. Ja wiem, ale bo to jest ustalone z szefem kuchni, ale oczywiście jako organizator nie mogę nikomu zdradzić. Także zapraszamy wszystkich, masę atrakcji na dzieci będzie czekało, bo będą i dmuchaniec będzie, i będzie trampolina, będą gry i zabawy bezpłatnie dla dzieci, będą animacje, będzie poczęstunek tam dla wszystkich, którzy będą chcieli skosztować, przyjść, będzie sielsko, czyli będą leżaki, będą hamaki, pogoda jest zamówiona. Tak jak co roku, bardzo fajna impreza, na fajnym poziomie. Mam nadzieję, że też tyle ludzi nas odwiedzi, bo i do posłuchania, i do potańczenia będzie, i będzie do, nie wiem, do odwiedzenia różne stoiska. Także myślę, że fajnie, jest możliwość fajnego spędzenia czasu.
1: No właśnie, bo wszyscy, którzy przyjdą i będą oglądać przez tą godzinę z hakiem, jak tam się gotują pyszne dania, no to ślinka będzie ciekła, a goście nie będą mieli okazji spróbować tego, co będzie ugotowane. I chciałem spytać właśnie o ten aspekt regionalny. Czy będą też stoiska, gdzie będzie można coś regionalnego zakupić, żeby zabrać sobie do domu i sobie w domu potem zjeść?
0: Tak, będzie, bo tutaj akurat zaproszeni też są wystawcy, takie jak Koła Gospodyń Wiejskich. Tutaj właśnie blisko Leszna, naszego regionu, utworzyły się fajne młode dziewczyny, teraz zaczęły działać i są chętne na współpracę, także będą 3 lub 4 koła gospodyń wiejskich. Będzie Wilkowice ze swoją słynną grochówką i bigosem, w tamtym roku też byli z nami. Będą miody, będą też, naprawdę nie pamiętam, coraz więcej, z roku na rok jest coraz więcej, także też manualne różne wyroby, będzie można zakupić bransoletki szczęścia, z tego co ja pamiętam, nie wiem, tam jeszcze, nie chcę po prostu za dużo mówić, będą w sumie piękne latawce, możliwość do zakupienia, może nie na dziś, ale z rodzinami się też dzieci będą gdzieś, wiesz, wybierały, to atrakcja fajna zamiast komputera czy opcji telefonu. Także myślę, że nikt się z nami nie zanudzi, jest naprawdę, plan dnia bardzo napięty. Także mam nadzieję, że wszystko zrealizujemy i ludzie przyjdą, będą z nami zadowoleni, pogoda dopisze. Także, no zwłaszcza, że tu mówię, będzie Funky Fawa, będzie gumowa szkoła, dzieci będą mogli rodzice zobaczyć, jak można ćwiczyć na szarfie czy na kole. No to jest też jakby opcja przyszłościowa dla innych dzieci, że jakieś koło zainteresowań. Ma być ta aktywność, będzie ta aktywność.
1: To jest takie sztandarowe wydarzenie, w którym jako współorganizator występuje Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności. To jest dla Was duże logistyczne przygotowanie. Dużo trzeba się zaangażować w to, żeby to przygotować?
0: Tak, i Bogu dzięki, że naszym partnerem jest miasto przede wszystkim, bo uzupełniamy się nawzajem. Przygotowania trwają u nas już od stycznia. Czy nawet już o gościach znamy, na przykład już dzisiaj znamy datę przyszłorocznej, wiemy, kto będzie głównym zaproszonym gościem, no bo to jednak trzeba z dużym wyprzedzeniem załatwiać. Nakład pracy finansowej jest bardzo duży, ale przede wszystkim sama logistyka, same to zorganizowanie to jest praktycznie Wielkanocy w dzień się tym zajmujemy, bo to nie jest tylko, że my idziemy na gotowe, to mamy wszystko rozłożone. W ten dzień spotykamy się o 7 rano, zaczynamy bieg, kończymy 21, 22, dzień wcześniej też pakowanie, szykowanie, odświeżanie. To jest naprawdę przeogromne przedsięwzięcie, gdzie od nas tutaj jest zaangażowanych samych wolontariuszy w to przedsięwzięcie ponad 28. To już jest samo to, że muszą sobie zorganizować czas, żeby mieć wolne, żeby być z nami. Także nie jest to łatwe, ale przyjemność. Nasze serce jest wtedy takie entuzjastycznie, jesteśmy bardzo nastawione, podchodzimy energicznie do tego, cieszymy się, bo dla nas to jest też takie przeżycie, że my możemy same ze sobą przebywać trochę inaczej, czyli na świeżym powietrzu możemy się pośmiać, powariować, no nie musimy, nie mamy obowiązków takich ściśle, nie wiem, księgowania faktur, czy nie wiem, zarządzania, co ma być w paczce, czy innych rzeczy. Też my się tym bawimy.
1: Chciałem spytać o te stanowiska, gdzie tych 7 drużyn, 8 drużyn pichci dania, one bardzo profesjonalnie wyglądają. To są wasze, wy to przygotowujecie, skąd one się biorą?
0: Nie, jeszcze jesteśmy cały czas na etapie, takie stanowisko, żeby było nasze, musielibyśmy zakupić, to jest kosz około 40 tysięcy złotych.
1: Za 8 stanowisk?
0: Za jedno. Żeby mieć na własność, to jedno 40 tysięcy złotych, tak. Posiadamy to jedno, gdyż wzięliśmy udział w projekcie 2 lata temu bodajże wojewódzkim, także posiadamy jedno stoisko, ale nadal nam brakuje ciągle tych 7 stoisk. Koszty wynajmu takich 7-8 stoisk to jest około 14-15 tysięcy złotych jednorazowo. Na razie nie jesteśmy, mam nadzieję, że będzie możliwość jeszcze wzięcia udziału w jakimś projekcie, gdzie będziemy mogli tę kuchnię zakupić, bo to jest też to, że dostaniemy pieniądze, to jeszcze musimy komuś zlecić, kto profesjonalnie wykona tak, żeby było z atestem, było ze wszystkim zbudowane. No, nam się udało raz i mamy nadzieję, że ten projekt jeszcze zaistnieje, żebyśmy mogły wziąć w nim udział i chociażby takich 2-3 stanowiska, gdybyśmy mieli własne dla nas, to my też byśmy mogły za mniejsze pieniądze wynająć te kuchnie mobilne. Dobrze, że są, jest taka możliwość tych kuchni, że dla nas zawsze zarezerwują ci chłopacy i że już też przyjeżdżają od 5 lat dla nas.
1: Taki sklep ze stanowiskami do gotowania, czy to trzeba zamówić, powiedzieć jakie wymiary i tak dalej?
0: No musimy się do specjalnej firmy, musimy stworzyć stanowisko, musimy powiedzieć z czego chcemy, co musi być, czy musi być dostęp do wody, wszystko, musi być wyposażenie, za to wszystko dodatkowo, bo nie jesteśmy w stanie dla 8 kompletów garków kupić dla każdego, żeby mieć, bo to tak czy tak zawsze jest po takiej imprezie, że coś zaginie, coś zniszczy się, także za każdym razem co roku coś musi być dokupywane, tak, czy oni dostarczą nam 4 blendery, my musimy 4 wykupić, bo a nuż każda drużyna będzie chciała blendować, nie ma innej możliwości. możliwości, musimy mieć po 8 tego wszystkiego. Musimy mieć 8 desek. Jeśli ta firma nie dostarczy nam 8 desek, to my musimy mieć jakby takie zaplecze rezerwowe, tak? Czy noże, czy to wszystko. Muszą być piekarniki, czyli też akurat jeden piekarnik, czego my dwa dajemy od siebie, bo musi być jeden piekarnik na dwie drużyny, żeby było też te cztery pozycje, żeby mogło czy placek, czy cokolwiek upiec, czy nawet zapiekankę upiec. Musi być woda, czyli musi być stoisko z wodą. My to ustalamy. To, co mamy od siebie, dajemy od siebie, a resztę oni nam dostarczają. Dlatego mówię, ogólnie za wynajem tych kuchni mobilnych mamy stałą firmę. Wynajmowaliśmy na początku 10, bo to były jeszcze freestyle. Teraz na freestyle już dajemy swoją kuchnię mobilną, także wynajmujemy 8 i jest to koszt brutto około 15 tysięcy.
1: Zwycięska drużyna, co wygra?
0: Wycieczkę. Tak jak co roku główną nagrodą pierwszą jest wycieczka na weekend w Polskę. To jest pierwsza nagroda. Drugiej, trzeciej nie powiem. W tym roku będą dodatkowe niespodzianki. Też nie powiem, bo o sponsorach usłyszycie, bo też dołączyli się sponsorzy. Także ta impreza też fajnie, bo z roku na rok zaczyna napędzać się sama, bo w tamtym roku Leczyńca, jak jakiś coś nam podarował, to w tym roku potrafił nawet fajnie odezwać się sam. I to było miłe, że pamiętam o was. I to jest właśnie to fajne, że są z nami ci ludzie i jeszcze przybywają. I a niektórzy nawet sobie rezerwują. Pamiętajcie, poinformujcie na, tak jak w tym roku, na przykład, że daliśmy ogłoszenie odnośnie naboru drużyn, to w pierwszych trzech dniach już było koniec. Już były miejsca wszystkie zapełnione. Także odezwało się drużyn o 3 więcej. Patrzyliśmy na pierwsze oczywiście zgłoszenie, kto tamtego i na potwierdzenie, czy będą brać udział. Także już sami jakby się zgłaszają. Fajnie, no bo widać, że cieszy się to dużym zainteresowaniem.
1: Niedzielne gotowanie w Parku Hermana to oczywiście nie jedyna duża impreza, która w weekend najbliższy się odbywać będzie. Przede wszystkim jutrzejsze koncerty na stadionie imienia Alfreda Smoczyka w związku z obchodami Dni Leszna. Ja tylko przypomnę, że jako gwiazdy wystąpią Oskar Cyms, Kaja i Marcin Rozynek z zespołem Atmosfir. Więcej na ten temat, zresztą nie tylko na temat tych imprez, ale też i innych, piszemy na naszej stronie leszno.sk.pl. Zachęcam Was do tego, żeby tam zajrzeć. Mam ciekawe galerie zdjęć, materiały audio, wideo, no i oczywiście warto polubić, obserwować nasz profil facebookowy, gdzie zawsze szybciutko wrzucamy to, co najgorętsze. SK Leszno News na Facebooku. Polecam.
2: SK Leszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszamy Joanna Haliasz-Kwintkiewicz i Tomek Szymlet. Leszczyńska młodzież walczy o brązowy kask. Emocje na żużlowych torach nie słabną, a tym razem uwaga kibiców skupiła się na najmłodszych adeptach czarnego sportu. Za nami rundy eliminacyjne do finału brązowego kasku. Na trzech różnych torach o przepustki walczyli wychowankowie Unii Leszno, a ich występy można określić krótko. Sportowe szczęście przeplatało się z ogromnym pechem. Zanim jednak zawodnicy wyjechali do biegów, jedno było pewne, w finale zobaczymy Kacpra Manie. Młody as byków jako ubiegłoroczny triumfator cyklu zaplecza kadry juniorów otrzymał nominację z urzędu i mógł spokojnie przyglądać się walce kolegów. Najwięcej działo się w Gnieźnie, gdzie oczy leszczyńskich fanów zwrócone były na Emila Koniecznego. Początek był wręcz koncertowy, dwa biegi i dwa pewne zwycięstwa. Niestety w trzecim starcie optymizm zgasił groźny wypadek. Wykluczenie i utrata punktów wybiły Koniecznego z rytmu. Choć ambitnie walczył do końca, o awansie musiał decydować bieg dodatkowy. Tam Emil zajął trzecie miejsce, co oznacza, że w wielkim finale będzie pełnił jedynie rolę rezerwowego. W Gnieźnie lepiej poszło Kamilowi Witkowskiemu, wychowanek Unii, a dziś zawodnik PSŻ-u Poznań wywalczył bezpośrednią promocję. Nieco dalej, bo w Krakowie los uśmiechnął się do Jakuba Żółka. Reprezentant wypożyczony do Rowu Rybnik był bezbłędny w trzech startach. Gdy zawody przerwano, o końcowej wygranej decydowało losowanie. Fortuna sprzyjała Żurkowi, który oficjalnie wygrał krakowski turniej. Mniej szczęścia mieli pozostali. Kuba Wojtyński w Opolu zanotował serię defektów i wykluczeń, kończąc zawody z zerowym dorobkiem. Z kolei Maksymilian Kostera i Marcel Juskowiak zebrali cenne doświadczenia, a punkty zdobyte w Gnieźnie nie wystarczyłyby myśleć o awansie. Wielki finał brązowego kasku z udziałem leszczyńskich akcentów 28 maja na torze w Grudziądzu.
3: Mrożąca krew w żyłach, kolizja w Wilkonicach. Operator ładowarki teleskopowej jadąc z podwieszoną betonową płytą doprowadził do zderzenia z osobówką. Co się potem stało, mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
4: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Gostyńskiej Komendy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Wilkonicach. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że operator ładowarki teleskopowej Manitou przewożący na łańcuchach podwieszoną do ramienia maszyny betonową płytę podczas włączania się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. W efekcie przewożona płyta uderzyła w jadącego prawidłowo drogą główną Opel Zafirę. Po pierwszym uderzeniu ciężka płyta rozbujała się na łańcuchach i ponownie uderzyła w pojazd, wybijając tylną szybę i powodując kolejne uszkodzenia samochodu. Była to wyjątkowo niebezpieczna sytuacja, która mogła zakończyć się tragedią. Gdyby betonowa płyta była transportowana na większej wysokości, mogłaby uderzyć bezpośrednio w dach samochodu, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy. Operator ładowarki został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł.
3: Na szczęście kierowcy osobówki nic poważnego się nie stało. Skutki tego zdarzenia zobaczycie na leszno.sk.pl.
1: To będzie kulinarne serca Leszna. Sprawdzamy, co dzieje się za kulisami piątej edycji leszczyńskiego Masterchefa. W niedzielę Park Hermana w Lesznie wypełni się zapachami aromatycznych potraw i gwarem radosnej zabawy. W godzinach od 13 do 18 odbędzie się tam piknik Aktywni, którego kulminacyjnym punktem będzie jubileuszowa piąta edycja konkursu Leszczyński Masterchef. To wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz regionu, łącząc pasję do gotowania z ważną misją społeczną. W szranki stanie 8 dwuosobowych drużyn, które będą miały nieco ponad godzinę na stworzenie dań godnych profesjonalnych szefów kuchni. Co roku uczestnicy zaskakują jury swoją kreatywnością, od nadziewanych cebul po wykwintne desery przygotowywane w polowych warunkach. Jednak to, co wyróżnia ten konkurs, to jego baza produktowa. Jak wyjaśnia Katarzyna Jaśkowiak, prezes Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności, spiżarnia dla zawodników odzwierciedla codzienną walkę organizacji o niemarnowanie jedzenia.
0: Czyli jest stworzona spiżarnia z towaru, który my zwozimy w celach niemarnowania żywności oraz który jest wsparty darami od darczyńców, bo takie niektóre produkty, zwłaszcza takie jak wędliny czy nabiał, czy też mięso, musieliśmy prosić od darczyńców, bo żeby tutaj zapewnić świeżość. Drużyny mają do dyspozycji całą spiżarnię od A do Z. Tam dowiedzą się na miejscu, co jest głównym produktem w tym roku, bo to zawsze jest albo produkt regionalny tu z Wielkopolski, lub też tak jak w ubiegłym roku był live cooking, ale tu drużyny poprosiły, żeby było jednak jeden produkt regionalny. Mają 10 czy bodajże 15 minut na spiżarnię, czyli na wybranie produktów, jak dowiedzą się, co będzie głównym składnikiem. A później wiadomo, jury przynoszone jest, smakowane, będzie oceniany wygląd, smak i co to jest. Czy jakaś nowa inspiracja, czy zaskoczenie?
1: Impreza przyciąga nie tylko amatorów gotowania, ale i prawdziwe gwiazdy. Galę poprowadzi Marcin Olzacki, a gościem specjalnym będą Kuroń oraz Tomek Barański. Nowością będą pokazy freestyle w wykonaniu popularnych influencerek Kaliny Maliny i Tatiany, które udowodnią młodszym pokoleniom, że z produktów, które zostały w kuchni, można wyczarować pyszne i nowoczesne dania. Dla odwiedzających przygotowano również strefę relaksu z leżakami, występ artystyczne na szarfach oraz stoiska kół gospodyń wiejskich, m.in. z Wilkowic, serwujących swoją słynną grochówkę. Zorganizowanie tak wielkiego przedsięwzięcia to ogromne wyzwanie logistyczne, na którym sztab ludzi pracuje niemal przez cały rok. Same przygotowania techniczne, jak wynajem profesjonalnych kuchni mobilnych, to koszt rzędu 15 tysięcy złotych. W realizację wydarzenia zaangażowanych jest ponad 28 wolontariuszy, dla których ten dzień jest wyjątkową odskocznią od codziennej trudnej pracy w Banku Żywności. Katarzyna Jaśkowiak podkreśla, że mimo zmęczenia i ogromu pracy, wydarzenie daje im nową energię.
0: Nie jest to łatwe, ale przyjemność. Nasze serce jest wtedy takie entuzjastycznie, jesteśmy bardzo nastawione, podchodzimy energicznie do tego, cieszymy się, bo dla nas to jest też takie przeżycie, że my możemy same ze sobą przebywać trochę inaczej, czyli na świeżym powietrzu możemy się pośmiać, powariować, no nie musimy, nie mamy obowiązków takich ściśle, nie wiem, księgowania faktur, czy nie wiem, zarządzania, co ma być w paczce, czy innych rzeczy. Też my się tym bawimy.
1: Zwycięska drużyna odjedzie z Parku Hermana z voucherem na weekendową wycieczkę po Polsce, ale organizatorzy podkreślają, że wygranymi są wszyscy, którzy tego dnia postawią na wspólną aktywność i regionalne smaki.
3: Wada instalacji elektrycznej to prawdopodobna przyczyna pożaru w Tekli Myśli. W nocy z czwartku na piątek zapalił się budynek gospodarczy, mówi Dawid Kryś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.
5: O godzinie 23.28 otrzymaliśmy informację, że w miejscowości Tekli Myśli, gmina Krzywiń, doszło do pożaru. Na miejsce natychmiast zostały zadysponowane zastępy Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przyjeździe na miejsce przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, że pali się budynek gospodarczy. Był to obiekt jednokondygnacyjny, murowany o drewnianej konstrukcji dachu. Obok była stodoła, w której znajdowała się słoma. Strażacy podali prądy wody.

0: Działania zakończono około godziny 3.
1: Straty oszacowano wstępnie na 80 tysięcy złotych. Uratowano mienie o wartości ponad 300 tysięcy, w tym stodołę ze słomą.
2: Będzie nowy żłobek publiczny w Lesznie, startuje w lipcu. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Leszna radni przegłosowali uchwałę powołującą do życia nową placówkę opiekuńczą. Żłobek publiczny numer 1 Miś zlokalizowany będzie przy ulicy Jagiellońskiej. Decyzja ta formalizuje proces tworzenia dodatkowych miejsc w miejskim systemie opieki nad najmłodszymi dziećmi. Uruchomienie placówki przy Jagiellońskiej ma być odpowiedzią na deficyt miejsc, który od dłuższego czasu jest odczuwalny w budżetach i planach zawodowych leszczyńskich rodzin. Według założeń nowa jednostka ma ułatwić rodzicom powrót do pracy po przerwach związanych z opieką nad dziećmi. O technicznych i społecznych aspektach tej inwestycji mówi Robert Fryz, naczelnik Wydziału Edukacji.
3: Utworzenie miejskiego żłobka stworzy dodatkowe miejsca do zapewnienia opieki dzieciom z terenu miasta Leszna, co będzie odpowiadało na potrzeby rodziców i przełoży się na szybszą aktywizację zawodową rodziców wychowujących dzieci do lat 3. Powstaną także nowe miejsca pracy w utworzonym żłobku.
2: Zgodnie z przyjętą uchwałą żłobek rozpocznie swoją działalność operacyjną już w lipcu tego roku. Oznacza to, że proces naboru i przygotowania kadry musi zostać sfinalizowany w najbliższych miesiącach. Rawicz przygotowuje się do jednego z najbardziej niezwykłych wyzwań sportowych w kraju. Już w połowie maja wystartuje 14. edycja 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu. To, co zaczęło się w 2011 roku jako lokalna inicjatywa mająca na celu promocję malowniczych plant, dziś jest potężną marką przyciągającą ekipy z całego kraju. O tym, jak narodziła się ta idea i jak bardzo rozrosła się przez lata, mówi wiceburmistrz Rawicza Paweł Szybaj.
4: To już trwa bardzo długo, to już tak nasza cykliczna impreza. W tym roku to będzie 14. edycja, a początki sięgają roku 2011. Władze miasta wpadły na pomysł, aby w jakiś sposób wypromować rawickie planty, które są piękne i chcieliśmy, aby Polska usłyszała o tych plantach. I taką formą właśnie wypromowania tych plant było zorganizowanie biegu, rawickiego biegu, i urodziła się taka idea, aby przez 24 godziny biegać po rawickich plantach, co naprawdę spodobało się mieszkańcom. No i teraz już co roku, prawie nieprzerwalnie, tylko z jednym wyjątkowym rokiem pandemicznym, gdzie była przewaga, co roku tę imprezę organizujemy. Ta pierwsza edycja to był tylko bieg rawickimi plantami, a teraz już mamy tych dyscyplin 8. I to w różnych kategoriach wiekowych, damskich, męskich. Również mamy otwarte sztafety dla naszych mieszkańców, chociażby rowerowa, pływacka, biegowa. Także nie tylko dla osób, które cyklicznie biegają lub uprawiają sport, ale również dla takich amatorów, którzy chcą też zaistnieć w naszym festiwalu i nawet przejść, nie wiem, jedno kółko rawickimi plantami. Dla nich również tam jest przestrzeń stworzona i mogą zaistnieć.
2: Festiwal to nie tylko rywalizacja zawodowców, choć na trasach nie brakuje sportowych cyborgów pokonujących ponad 200 km w dobę. To przede wszystkim emocje i nocna walka ze słabościami w miasteczku festiwalowym, gdzie sport łączy się z koleżeńskim wsparciem.
4: Brzmi to naprawdę bardzo, bardzo ciężko, jak ktoś pomyśli 24 godziny, ale wiadomo, że nikt nie potrafi przez 24 godziny na stop biegać, czy jeździć na rowerze, grać w tenisa. Często to są właśnie sztafety połączone, bądź też w biegach indywidualnych rzeczywiście mamy takich cyborgów, którzy potrafią przebiec ponad 200 km w ciągu naszego festiwalu i praktycznie nie schodzą z trasy.
2: A wielkie sportowe święto dopełnią koncerty gwiazd. 16 maja wystąpi Michał Szczygieł, a dzień później zespół Ira. Jeśli chcecie spróbować swoich sił, zapisy na festiwalsportu.pl. Bożkowo otwiera się na czworonogi, będzie nowa strefa na mapie kurortu. Bożkowo Letnisko to jedno z najchętniej wybieranych miejsc na letni wypoczynek nie tylko w regionie leszczyńskim. Słońce, woda i tłumy turystów to jednak wyzwanie dla zarządców obiektu, szczególnie gdy pojawia się kwestia obecności czworonogów. Do tej pory bywało różnie, nie wszyscy wypoczywający czuli się komfortowo w sąsiedztwie zwierząt. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach postanowił sprawę wyjaśnić. Kierownik ośrodka przyznaje, że liczne sygnały płynące od niezadowolonych turystów były bezpośrednim impulsem do zmian. Zdecydowano się na utworzenie dedykowanej infrastruktury.
5: Postanowiliśmy stworzyć takie miejsce, wybieg dla psów, gdzie będzie można podejść tym czworonogiem, gdzieś go wypuścić sobie bezpiecznie. On jest zamykany oczywiście. No i obok chcemy stworzyć także taką przestrzeń dla osób, które z tymi czworonogami będą mogły sobie wypoczywać.
2: Mówił kierownik ośrodka. Sylwetka, Arkadiusz Szymczak. Wyznaczenie takiej strefy to wygoda nie tylko dla samych psów, ale przede wszystkim dla ich właścicieli, którzy zyskują teraz przestrzeń, w której nikt nie będzie miał pretensji o obecność zwierzaka. Pozostawała jednak kwestia wyboru odpowiedniej lokalizacji, która nie zaburzy spokoju głównej plaży. Wybrano miejsce z dala od zgiełku popularnego Pudełkowa, wykorzystując przy tym naturalny atut terenu, który ma zapewnić prywatność i spokój wszystkim plażowiczom.
5: W takim, powiedzmy, miejscu, gdzie dookoła mamy też drzewa, więc myślę, że to też będzie jakaś tam naturalna, ewentualnie bariera. No i oczywiście tam także będzie można wypoczywać bez psów, natomiast jest to miejsce dedykowane, gdzie jednak z przyłomowiem będzie można przyjść sobie i odpocząć.
2: Nowa plaża, oznaczona w mapach Google jako numer 2, jest już dostępna. Warto pamiętać, że choć teren jest przyjazny psom, korzystanie z samej kąpieli w jeziorze podlega ogólnym przepisom zarządzanym przez Wody Polskie. Zgodnie z nimi na takiej plaży psy będą mogły się pluskać. Gorąco Was zachęcam do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę internetową SK Leszno News, gdzie znajdziecie dużo więcej ciekawych informacji, nie tylko z Leszna, ale też z regionu, także ciekawe poradniki dla tych, którzy lubią jeździć na rowerze, czy też zwiedzać nasze fyrtle. Znajdziecie tam materiały audio, materiały wideo, sporo ciekawych galerii zdjęć, także naprawdę warto, tak samo jak warto polubić obserwować nasz facebookowy profil, który nazywa się SK Leszno News. Dlaczego? Ano dlatego, że w pierwszej kolejności wszystko tam ląduje i jeśli będziecie nas obserwować, będziecie lajkować, no to będziecie mieć też na bieżąco wszystkie najważniejsze informacje z Leszna i z regionu.
1: SK Music News. Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you...

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był...

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek Aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Talent skopierał się głównie na tańce, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociaż były nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
0: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie, nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
5: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi, synek, ty mamy, córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
5: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Kiedy

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witamy serdecznie.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
3: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
5: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Meridian Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
4: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
5: Tak. I co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne. Uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
4: I najważniejsze, nie szkodzi.
3: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
5: Tak. Co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czyli niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tych wizualnych i dźwiękowych, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
4: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
3: Zapach słynny.
4: Tak, tak. No to nawet zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
3: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
4: Dokładnie tak, dokładnie.
5: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle mam takie ciarki i przyjemne uczucie, to właśnie jest ASMR.
3: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to już jest ASMR? Nie, to jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
4: Nie, to jest frisson. Czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
5: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
4: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
3: Chociażby przez szepty, które tam czasami stosuje w swoich kawałkach.
4: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
3: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
5: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
4: przebodźcowani,
5: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś było właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
4: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock and roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej. To teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia jakim od ASMR.
5: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów. Zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności. Właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym. A to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
3: Albo zajadamy stres.
5: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
3: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też, mam wrażenie, ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
5: Tak, i to, co mówisz, jest cudowne. I co jest ważne, to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się. I dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać. I biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
3: Misie słynne.
4: Chociażby tak. Od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum. I czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście jakby korzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze, zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o 3:00 z rozładowaną komórką, także to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
3: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
4: Zaczęło się od tego.
5: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
3: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest. I ona jest częściowo ażurowa.
5: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
3: Pottera. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
5: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy, więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. I potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy
4: byliśmy zamknięci w domach.
3: Tak, lockdown, pandemia, te sprawy.
5: Tak, i wszystko się bardzo, bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić, a sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu.
4: Tak, zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
5: I zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym materiałem.
4: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna, miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
5: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia. Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
4: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no, ale jak to takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. Nie? A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę i żaden z twórców i nawet takich bardzo doświadczonych, myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co wdepnęliśmy.
3: A czy wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
4: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
3: 10 lat wcześniej.
4: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 30 pierwszego dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
5: To nas przerastało. Kiedy mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie. I...
4: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, no nie wiem, to jest coś nieprawdopodobnego.
3: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
5: Tak, tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
4: Nas wszystkich, nie tylko tutaj, tak. Klaudii.
5: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie niezrozumiałe szepta, niesłyszalny. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
3: Tylko na dźwięku, tak. A nie na znaczeniu.
5: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
3: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura? No nie, no dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę. Czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
5: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury. Mamy szepty, czyli dźwięki ust. Mamy roleplaye, gdzie odgrywamy jakieś role. Mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię. I przychodzi do nas, niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana, naprawdę każdy z nas ma inną historię. I to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata. I co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem ASMR, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe. I oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
3: I sprawdzacie, jak to brzmi.
4: Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze, co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
3: Od mikrofonu.
4: Tak, mówi, super dźwięk. Ja my to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
5: Może dostaniemy jako pamiątkę.
4: Może dostaniemy jako pamiątkę, tak.
5: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR, samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
3: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
6: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór hey, see you looking in my eyes, can stop thinking about my ass, I can blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
3: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
6: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
3: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
6: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy te drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
3: trochę ma mrok.
6: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
3: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
6: tak.
3: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
6: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
3: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
6: właśnie
3: to czasami
6: się, że jest
3: do jednego i jest odwrotnie.
6: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, Bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini
3: albumy. Body, Voice, Mind.
6: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
3: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
6: W ogóle
3: czasem rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
6: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
3: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
6: dużo
3: dają.
6: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
3: A to czym jest teraz to twoje centrum?
6: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Magi, czy jeszcze zarapujesz? A Magi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową.

0: taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
0: że to
1: bo
0: jest jakimś
1: robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
0: tak,
1: kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
1: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa. Dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzi z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
0: tak,
1: mediów społecznościowych
0: i
1: YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
0: Tak,
1: zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: To jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko oddajesz,
0: jest to jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać.

0: że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jestem super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze jest
0: to. I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.

Radio SK. No hesitation.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio.
2: Radio SK.

Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową, przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Sanach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live. 22 maja ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia Eska. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia Eska. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po dziewiątej, Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin we sce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. No i wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio SK. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w Est. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. Radio SK. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Lesznie, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 514. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
3: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
2: A magazyny energii też mają?
3: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Fast Cars and Superstars, Fest 5 minut do 10 to Christian Morki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić, Westę mamy dla Was odlot ściśle tajny, to jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja, a dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano, no i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK, pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Nawet kilku.
3: Dobra, kolej pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
2: I twój znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
8: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

0: w zakładce Kampania informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na Ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na Ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
3: I po reklamie. Leszno na czasie.
4: Joanna Haliasz, dzień dobry. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci to bohaterowie filmu Diabeł ubiera się u Prady. 20 lat później megahity doczekał się kontynuacji i w multikinie w Lesznie znów możecie ich oglądać. Mamy też Mortal Kombat 2, to kontynuacja produkcji z 2021 roku, gdzie znów toczy się widowiskowa walka dobra ze złem. Grał już księcia, który przeniósł się w czasie, ale farmera chyba nie i właśnie w takiej roli oglądać możecie Hugh Jackmana w komedii kryminalnej pod tytułem Sprawiedliwość owiec na podstawie światowego bestsellera Leonie Swan.
5: Muzyką się żyje.
6: Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w czterech miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGM Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami.

0: Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro, a przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu, na to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak.
2: To jest mniej więcej
1: nie znaczy,
2: to samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: Wiktor Waligura, Dry School i cztery pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię. Pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Guetta.

0: A skoro powiedział dalej, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wystąpi, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami, a tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice, potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył, a jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
14: I po reklamie.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też w sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Essay. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18:00. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23:00. SK.pl, tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Nagramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
6: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na Ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na Ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być Wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się we. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachella. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Nida Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć, 11:00.

To Amy McDonald, This is the Life w Radiu SK, 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Hersey, Zuccaria, tak gramy.

0: To PZT Hour i Dom nad Wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejka.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Ja nie spodziewałem się, że zadzwoni.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i pewnie jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babcię na świecie.
0: No dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na Matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
1: Jezu, zajebiście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
4: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
2: I po reklamie.

palić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy, I Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer to już zaraz.

0: magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na Ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na Ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
8: I po reklamie.
9: Leszno na czasie.
10: Joanna Haliasz, dzień dobry. Dziś w Parku Hermana w Lesznie piknik Apetytna Aktywność. Leszczyński Masterchef. To już piąta edycja imprezy, na którą zapraszają Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności oraz Miasto Leszno. O tytuł Masterchefa walczyć będzie na patelnie i garnki 8 drużyn, które na Waszych oczach przygotują dania z dostępnych na miejscu składników, które poznają tuż przed startem rywalizacji. Przyglądać będą się im kulinarne osobowości Jakub Kuroń, Tomasz Barański i Marcin Olzacki. Kulinarny freestyle wykona Kalina Malina. To wszystko od 13 do 18. Wstęp wolny.
11: Muzyką się żyje.
12: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Victor Sass. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Victor Sass był w drużynie Tripsa. Już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkursy pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwyciężczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Nikos z kawałkiem Nie da się zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram Wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już dzisiaj o 21.00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze warcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla Was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminem, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja, a do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kungs i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

Esce! Przydałoby się takie ochicha. Och i ach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla Was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Candy Night. To teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngs, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie, dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami, a zgłaszać się możecie w aplikacji Radia Eska. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. A Jankę, Skama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na Twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bałzaj, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: To wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: no
1: tak
0: co?
1: Wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, a Mati fuczył, on na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No,
1: leżeć do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest. I Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy. W USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku i 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eski z hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry.

0: To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada. A tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do SK-owego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
1: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
0: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damian, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mieć siekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: I po reklamie.

0: just wanna dive.
1: BTS, to jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity. No i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co was dzisiaj kusi. Zróbcie to tak jak Darek.
2: Wiecie co?
1: No?
2: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem po swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
1: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to tam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska, prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
5: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na Ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na Ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
6: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: I po reklamie.
10: Leszno na czasie.
11: Joanna Haliasz, dzień dobry, a może niedzielne popołudnie w Muzeum Okręgowym w Lesznie, w budynku dawnej synagogi przy Narutowicza oglądać można dwie wystawy stałą pod tytułem Na styku światów o historii naszego miasta i jej mniej lub bardziej znanych mieszkańców, a także prawdziwie wiosenną wystawę czasową O czym mówią kwiaty. Kwiaty na porcelanie, przedmiotach użytkowych, tkaninach czy obrazach. W niedzielę muzeum otwarte jest do 18:00. I zachęcam, żebyście rezerwowali czas na najbliższą sobotę, bo 16 maja przypada Noc Muzeów i wtedy to dopiero będzie się tu działo. Szczegółowy program już teraz sprawdzicie na stronie internetowej muzeum.
12: Minęła 14:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey w USA.
13: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
12: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
14: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
12: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnił.

0: wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
1: Początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż nie jeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: PS on Boon w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterię przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej ligi siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lublin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: To co, Angela? Idziemy na rower?
13: Ale mój stary już nie daje rady.
12: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
13: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
12: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
14: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
16: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
15: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
17: Ten zabójca nie popełnia błędów.
15: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
18: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Lesznie, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-514. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
6: To będzie ostatnia reklama.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
20: I po reklamie.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu Eska możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem Eska, wpadajcie na eska.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. Eska.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj!

0: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: I po reklamie.
7: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Teneryfę około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
8: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
7: Około 30 osób załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
9: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam Was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z Was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną. Cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: No to zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No, byłem z dziewczyną na... Jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. Mm-hmm. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Piskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam, bodajże zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś załapaliśmy razem kontakt. I tak wow. sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj. Kocham cię mała,
1: skarbaś moje serce. No, to skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
2: Dzień dobry.
0: Hej. Ty potwierdzasz tę historię?
2: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
2: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się...
2: I poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na Macie na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja
0: znowu
1: się spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
2: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
2: Dziękujemy
1: pięknie.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje 3 grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia S.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął. No tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska, prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Lody. Filet z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci mix najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: emocje.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zwoń znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50%.

0: badań?
1: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
2: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

Tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Daddy Swims, on też odpoczywa razem z nami. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu. W sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16. Dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie. Maty i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK. Ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie zdać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosów i gram Lady Gaga.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z narzeczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować. Hejka!
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na Twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
16: I po reklamie.

To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2350

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: I po reklamie.
4: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
5: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz, był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
4: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
6: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal Plus Ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Kultowy hit, Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend i że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuban i Zalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W niedzielne fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizzę dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, więc na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne
1: jeszcze
0: gadżety.
1: Powiem, że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę wstrząs.
0: No, ja nie wiem skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy. Pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejne hity na czasie. Będzie m.in. bardzo przyjemna bletka. Radio
2: SK. Reklama. Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: I po reklamie.

jesteśmy dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować w czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach.

0: Władysława Szpilmana i stara przeżyć w okupowanej Warszawie. Macie ochotę zobaczyć go ponownie na dużym ekranie? Będzie ku temu okazja jutro o 20. W małym kinie przy Teatrze Miejskim przy ulicy Narutowicza w Lesznie jutro i w czwartek pokażą hiszpański dramat pod tytułem Dźwięki Miłości. Film o bliskości, zrozumieniu i sile uczuć. Do obejrzenia o 19.
1: Jest 18, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Alluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z Asseco Resowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9.00 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Reklama.
1: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na Twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować w czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Ain't no hesitation.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Próbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.

0: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
1: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you, cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
0: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
1: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
0: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
1: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy te drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
0: trochę ma mrok.
1: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale ci tylko Baury, to jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
0: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
1: Tak.
0: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
1: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włącza sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
0: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy, to czasami
1: się, że
0: jest jedno do jednego i jest odwrotnie.
1: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś, a później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
0: Body, Voice
1: and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
0: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
1: W ogóle
0: czasem
1: centrum.
0: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
1: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... no, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
0: Dają też dużo emocji,
1: dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
0: A to czym jest teraz to twoje centrum?
1: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... cały czas mam takie pytania, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
0: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
1: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja... mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim... tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
0: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, że bo jakimś robię cyklem. Coś nowego.
1: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
0: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak. Kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
1: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
0: terapeutyczne.
1: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim freakiem social mediowym i wiesz, i tutaj
0: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
1: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
0: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
1: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
0: A to jest bardzo trudne.
1: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
0: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
1: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
0: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
1: I to mnie stresuje.
0: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
1: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
0: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, to, Małgosia, jest tak.
1: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
0: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
1: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
0: Jakieś dziecko dodajesz,
1: jest jakieś dziecko
0: światło.
1: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak, lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
0: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
1: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, oni wszyscy są super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
0: Najgorsze
1: jest
0: to. I to jest
1: zawsze kosztem. Mm-hmm. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: Leszno News.
3: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszamy Joanna Haliasz-Kwintkiewicz i Tomek Szymlet. Leszczyńska młodzież walczy o brązowy kask. Emocje na żużlowych torach nie słabną, a tym razem uwaga kibiców skupiła się na najmłodszych adeptach czarnego sportu. Za nami rundy eliminacyjne do finału brązowego kasku. Na trzech różnych torach o przepustki walczyli wychowankowie Unii Leszno, a ich występy można określić krótko. Sportowe szczęście przeplatało się z ogromnym pechem. Zanim jednak zawodnicy wyjechali do biegów, jedno było pewne. W finale zobaczymy Kacpra Manie, młody as byków, jako ubiegłoroczny triumfator cyklu zaplecza kadry juniorów. Otrzymał z urzędu i mógł spokojnie przyglądać się walce kolegów. Najwięcej działo się w Gnieźnie, gdzie oczy leszczyńskich fanów zwrócone były na Emila Koniecznego.

0: decydowało losowanie. Fortuna sprzyjała Żurkowi, który oficjalnie wygrał krakowski turniej. Mniej szczęścia mieli pozostali. Kuba Wojtyński w Opolu zanotował serię defektów i wykluczeń, kończąc zawody z zerowym dorobkiem. Z kolei Maksymilian Kostera i Marcel Juskowiak zebrali cenne doświadczenia, a punkty zdobyte w Gnieźnie nie wystarczyłyby myśleć o awansie. Wielki finał brązowego kasku z udziałem leszczyńskich Akcentów 28 maja na torze w Grudziądzu.
1: Mrożąca krew w żyłach, kolizja w Wilkonicach. Operator ładowarki teleskopowej, jadąc z podwieszoną betonową płytą, doprowadził do zderzenia z osobówką. Co się potem stało, mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
2: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Gostyńskiej Komendy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Wilkonicach. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że operator ładowarki teleskopowej Manitou, przewożący na łańcuchach podwieszoną do ramienia maszyny betonową płytę, podczas włączania się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. W efekcie przewożona płyta uderzyła w jadącego prawidłowo drogą główną Opel Zafirę. Po pierwszym uderzeniu ciężka płyta rozbujała się na łańcuchach i ponownie uderzyła w pojazd, wybijając tylną szybę i powodując kolejne uszkodzenia samochodu. Była to wyjątkowo niebezpieczna sytuacja, która mogła zakończyć się tragedią. Gdyby betonowa płyta była transportowana na większej wysokości, mogłaby uderzyć bezpośrednio w dach samochodu, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy. Operator ładowarki został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł.
1: Na szczęście kierowcy osobówki nic poważnego się nie stało. Skutki tego zdarzenia zobaczycie na leszno.sk.pl.
0: To będzie kulinarne serca Leszna. Sprawdzamy, co dzieje się za kulisami piątej edycji leszczyńskiego Masterchefa. W niedzielę Park Hermana w Lesznie wypełni się zapachami aromatycznych potraw i gwarem radosnej zabawy. W godzinach od 13 do 18 odbędzie się tam piknik Aktywni, którego kulminacyjnym punktem będzie jubileuszowa piąta edycja konkursu Leszczyński Masterchef. To wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz regionu, łącząc pasję do gotowania z ważną misją społeczną. W szranki stanie 8 dwuosobowych drużyn, które będą miały nieco ponad godzinę na stworzenie dań godnych profesjonalnych szefów kuchni. Co roku uczestnicy zaskakują jury swoją kreatywnością, od nadziewanych cebul po wykwintne desery przygotowywane w polowych warunkach. Jednak to, co wyróżnia ten konkurs, to jego baza produktowa. Jak wyjaśnia Katarzyna Jaśkowiak, prezes Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności, spiżarnia dla zawodników odzwierciedla codzienną walkę organizacji o niemarnowanie jedzenia.
3: Czyli jest stworzona spiżarnia z towaru, który my zwozimy w celach niemarnowania żywności oraz który jest wsparty darami od darczyńców, bo takie niektóre produkty, zwłaszcza takie jak wędliny czy nabiał, czy też mięso, musieliśmy prosić od darczyńców, bo żeby tutaj zapewnić świeżość. Drużyny mają do dyspozycji całą spiżarnię od A do Z. Tam dowiedzą się na miejscu, co jest głównym produktem w tym roku, bo to zawsze jest albo produkt regionalny tu z Wielkopolski, lub też tak jak w ubiegłym roku był live cooking, ale tu drużyny poprosiły, żeby było jednak jeden produkt regionalny. Mają 10 czy bodajże 15 minut na spiżarnię, czyli na wybranie produktów, jak dowiedzą się, z czego głównym, co będzie głównym składnikiem. A później wiadomo, jury przynoszone jest, smakowane, będzie oceniany wygląd, smak i co to jest. Czy jakaś nowa inspiracja, czy zaskoczenie?
0: Impreza przyciąga nie tylko amatorów gotowania, ale i prawdziwe gwiazdy. Galę poprowadzi Marcin Olzacki, a gościem specjalnym będą Kuroń oraz Tomek Barański. Nowością będą pokazy freestyle w wykonaniu popularnych influencerek Kaliny Maliny i Tatiany, które udowodnią młodszym pokoleniom, że z produktów, które zostały w kuchni, można wyczarować pyszne i nowoczesne dania. Dla odwiedzających przygotowano również strefę relaksu, a postawią na wspólną aktywność i regionalne smaki.
1: Wada instalacji elektrycznej to prawdopodobna przyczyna pożarów Tekli Myśli. W nocy z czwartku na piątek zapalił się budynek gospodarczy, mówi Dawid Kryś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.
4: O godzinie 23.28 otrzymaliśmy informację, że w miejscowości Tekli Myśli, gmina Krzywiń, doszło do pożaru. Na miejsce natychmiast zostały zadysponowane zastępy Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przyjeździe na miejsce przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, że pali się budynek gospodarczy. Był to obiekt jednokondygnacyjny, murowany, o drewnianej konstrukcji dachu. Obok była stodoła, w której znajdowała się słoma. Strażacy podali prądy wody w natarciu na palący się obiekt, również w obronie na sąsiedni budynek stodoły. Dzięki pracy strażaków udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na stodołę.

0: po opanowaniu płomieni strażacy przystąpili do rozbiórki spalonej konstrukcji dachu. Została ona wyniesiona na zewnątrz, również spalone elementy z budynku zostały wyniesione, dodatkowo przelane wodą, aby wykluczyć możliwość ponownego zapalenia się. Najważniejszą informacją jest to, że nikt w działaniach nie został poszkodowany. W zdarzeniu udział brały 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz 3 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnej, 2 z Krzywinia oraz 1 zastęp z Jerki. Nasze działania wsparł jeden zastęp z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu. Działania zakończono około godziny 3.
1: Straty oszacowano wstępnie na 80 tysięcy złotych. Uratowano mienie o wartości ponad 300 tysięcy, w tym stodołę ze słomą.
2: Będzie nowy żłobek publiczny w Lesznie. Startuje w lipcu. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Leszna radni przegłosowali uchwałę powołującą do życia nową placówkę opiekuńczą. Żłobek publiczny numer 1 Misie zlokalizowany będzie przy ulicy Jagiellońskiej. Decyzja ta formalizuje proces tworzenia dodatkowych miejsc w miejskim systemie opieki nad najmłodszymi dziećmi. Uruchomienie placówki przy Jagiellońskiej ma być odpowiedzią na deficyt miejsc, który od dłuższego czasu jest odczuwalny w budżetach i planach zawodowych leszczyńskich rodzin. Według założeń nowa jednostka ma ułatwić rodzicom powrót do pracy po przerwach związanych z opieką nad dziećmi. O technicznych i społecznych aspektach tej inwestycji mówi Robert Fryz, naczelnik Wydziału Edukacji.
3: Utworzenie miejskiego żłobka stworzy dodatkowe miejsca do zapewnienia opieki dzieciom z terenu miasta Leszna, co będzie odpowiadało na potrzeby rodziców i przełoży się na szybszą aktywizację zawodową rodziców wychowujących dzieci do lat 3. Powstaną także nowe miejsca pracy w utworzonym żłobku.
2: Zgodnie z przyjętą uchwałą żłobek rozpocznie swoją działalność operacyjną już w lipcu tego roku. Oznacza to, że proces naboru i przygotowania kadry musi zostać sfinalizowany w najbliższych miesiącach. Rawicz przygotowuje się do jednego z najbardziej niezwykłych wyzwań sportowych w kraju. Już w połowie maja wystartuje 14. edycja 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu. To, co zaczęło się w 2011 roku jako lokalna inicjatywa mająca na celu promocję malowniczych plant, dziś jest potężną marką przyciągającą ekipy z całego kraju. O tym, jak narodziła się ta idea i jak bardzo rozrosła się przez lata, mówi wiceburmistrz Rawicza Paweł Szybaj.
4: To już trwa bardzo długo, to już taka nasza cykliczna impreza. W tym roku to będzie 14. edycja, a początki sięgają roku 2011. Władze miasta wpadły na pomysł, aby w jakiś sposób wypromować rawickie planty, które są piękne i chcieliśmy, aby Polska usłyszała o tych plantach. I taką formą właśnie wypromowania tych plant było zorganizowanie biegu, rawickiego biegu, i urodziła się taka idea, aby przez 24 godziny biegać po rawickich plantach, co naprawdę spodobało się mieszkańcom. No i teraz już co roku, prawie nieprzerwalnie, tylko z jednym wyjątkowym rokiem pandemicznym, gdzie była przewaga, co roku tę imprezę organizujemy. Ta pierwsza edycja to był tylko bieg rawickimi plantami, a teraz już mamy tych dyscyplin 8. I to w różnych kategoriach wiekowych, damskich, męskich. Również mamy otwarte sztafety dla naszych mieszkańców, chociażby rowerowa, pływacka, biegowa. Także nie tylko dla osób, które cyklicznie biegają lub uprawiają sport, ale również dla takich amatorów, którzy chcą też zaistnieć w naszym festiwalu i nawet przejść, nie wiem, jedno kółko rawickimi plantami. Dla nich również tam jest przestrzeń stworzona i mogą zaistnieć.
2: Festiwal to nie tylko rywalizacja zawodowców, choć na trasach nie brakuje sportowych cyborgów pokonujących ponad 200 km w dobę. To przede wszystkim emocje i nocna walka ze słabościami w miasteczku festiwalowym, gdzie sport łączy się z koleżeńskim wsparciem.
4: Brzmi to naprawdę bardzo, bardzo ciężko, jak ktoś pomyśli 24 godziny, ale wiadomo, że nikt nie potrafi przez 24 godziny na stop biega, czy jeździć na rowerze, grać w tenisa. Często to są właśnie sztafety połączone, bądź też w biegach indywidualnych rzeczywiście mamy takich cyborgów, którzy potrafią przebiec ponad 200 km w ciągu naszego festiwalu i praktycznie nie schodzą z trasy.
2: Wielkie sportowe święto dopełnią koncerty gwiazd. 16 maja wystąpi Michał Szczygieł, a dzień później zespół Ira. Jeśli chcecie spróbować swoich sił, zapisy na festiwalsportu.pl. Bożkowo otwiera się na czworonogi. Będzie nowa strefa na mapie kurortu. Bożkowo Letnisko to jedno z najchętniej wybieranych miejsc na letni wypoczynek nie tylko w regionie leszczyńskim. Słońce, woda i tłumy turystów to jednak wyzwanie dla zarządców obiektu, szczególnie gdy pojawia się kwestia obecności czworonogów. Do tej pory bywało różnie. Nie wszyscy wypoczywający czuli się komfortowo w sąsiedztwie zwierząt. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach postanowił sprawę wyjaśnić. Kierownik ośrodka przyznaje, że liczne sygnały płynące od niezadowolonych turystów były bezpośrednim impulsem do zmian. Zdecydowano się na utworzenie dedykowanej infrastruktury.
5: Postanowiliśmy stworzyć takie miejsce, wybieg dla psów, gdzie będzie można podejść z tym czworonogiem, gdzieś go wypuścić sobie bezpiecznie, on jest zamykany oczywiście. No i obok chcemy stworzyć także taką przestrzeń dla osób, które z tymi czworonogami będą mogły sobie wypoczywać.
2: Mówił kierownik ośrodka Arkadiusz Szymczak. Wyznaczenie takiej strefy to wygoda nie tylko dla samych psów, ale przede wszystkim dla ich właścicieli, którzy zyskują teraz przestrzeń, w której nikt nie będzie miał pretensji o obecność zwierzaka. Pozostawała jednak kwestia wyboru odpowiedniej lokalizacji, która nie zaburzy spokoju głównej plaży. Wybrano miejsce z dala od zgiełku popularnego Pudełkowa, wykorzystując przy tym naturalny atut terenu, który ma zapewnić prywatność i spokój wszystkim plażowiczom.
5: W takim, powiedzmy, miejscu, gdzie dookoła mamy też drzewa, więc myślę, że to też będzie jakaś tam naturalna, ewentualnie bariera. No i oczywiście tam także będzie można wypoczywać bez psów, natomiast jest to miejsce dedykowane, gdzie jednak czworonogiem będzie można przyjść sobie i odpocząć.
2: Nowa plaża, oznaczona w mapach Google jako numer 2, jest już dostępna. Warto pamiętać, że choć teren jest przyjazny psom, korzystanie z samej kąpieli w jeziorze podlega ogólnym przepisom zarządzanym przez Wody Polskie. Zgodnie z nimi na takiej plaży psy będą mogły się pluskać. Gorąco Was zachęcam do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę internetową sklesznonews, gdzie znajdziecie dużo więcej ciekawych informacji, nie tylko z Leszna, ale też z regionu, także ciekawe poradniki dla tych, którzy lubią jeździć na rowerze, czy też zwiedzać nasze fyrtle. Znajdziecie tam materiały audio, materiały wideo, sporo ciekawych galerii zdjęć. Także naprawdę warto, tak samo jak warto polubić, obserwować nasz facebookowy profil, który nazywa się SK Leszno News. Dlaczego? Ano dlatego, że w pierwszej kolejności wszystko tam ląduje. Jeśli będziecie nas obserwować, będziecie lajkować, no to będziecie mieć też na bieżąco wszystkie najważniejsze informacje z Leszna i z regionu.
6: SK Leszno News.
2: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Będzie gotowane w Lesznie i to naprawdę na wielką skalę i będą gotować też gwiazdy. W niedzielę najbliższą w Parku Hermana odbędzie się kolejna edycja pikniku na aktywność leszczyński MasterChef. O wydarzeniu rozmawiałem z Katarzyną Jaśkowiak, która jest prezesem Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności i współorganizatorem tego wielkiego kulinarnego wydarzenia.
7: Już w najbliższą niedzielę w godzinach od 13 do 18 zapraszamy wszystkich. Od małych do dużych wszystkich zapraszamy do Parku Hermana na piknik aktywny, gdzie jednym z punktów będzie konkurs leszczyńskiego MasterChefa, edycja już piąta. No będzie się działo w ten dzień. Raz, że wielka aktywność, bo i będą tańce, i będzie muzyka, będzie też dużo firm i szkół, czy fundacji zaangażowanych też w to przedsięwzięcie. No, a przede wszystkim też, tak jak mówię, ten leszczyński MasterChef, gdzie startować będzie 8 drużyn, rywalizować o pierwszą, drugą, trzecią nagrodę. Prowadzić ich będzie w tym roku, jak zawsze, Marcin Oldzacki, uczestnik bodajże chyba 9. edycji MasterChefa TVN. Oraz zaproszeni są goście specjalni, tacy jak Jakub Kuro oraz Tomasz Barański. Także będzie się działo, no i przede wszystkim tutaj dla młodzieży i dla dzieci taka gratka, czy też wisienka na torcie. Dwie znane tutaj, przynajmniej w naszych rejonach Wielkopolski, influencerki, czyli Kalina Malina i Tatiana, będą gotowały freestyle. I wybiorą sobie osobę z widowni, która będzie chciała ich wspomóc. Czyli te produkty, które zostaną po MasterChefie, będą dziewczyny używały do freestylu i będą częstowały wszystkie tam osoby, które będą miały ochotę sprawdzić, co gotują, z czego gotują i jak

0: stricte dla nas dorosłych w tej dobie internetu, ale dla nich taka gratka, że będą mogły takie osoby w ich wieku poznać, pogadać.
1: To będzie tak, że drużyny, które startują w Masterchefie, już wiedzą, z jakich produktów na przykład będą gotować?
0: Nie, absolutnie. To jest na... Trochę się kierowałyśmy kiedyś, zaczynając tego Masterchefa, bazę wzięliśmy sobie i wiadomo, wizualizację, jak wygląda w TVN-ie. Czyli jest stworzona spiżarnia z towaru, który my zwozimy w celach niemarnowania żywności oraz który jest też wsparty darami od darczyńców, bo takie niektóre produkty, zwłaszcza takie jak wędliny, czy nabiał, czy też mięso, musieliśmy prosić od darczyńców, bo żeby tutaj zapewnić świeżość. Drużyny mają do dyspozycji całą spiżarnię od A do Z. Tam dowiedzą się na miejscu, co jest głównym produktem w tym roku, bo to zawsze jest albo produkt regionalny tu z Wielkopolski, lub też tak jak w ubiegłym roku był live cooking, ale tu drużyny poprosiły, żeby było jednak jeden produkt regionalny. Mają 10 czy bodajże 15 minut na spiżarnię, czyli na wybranie produktów, jak dowiedzą się, z czego głównym, co będzie głównym składnikiem. No i później start, półtorej godziny, nie pamiętam, przepraszam, bo ja regulaminu akurat nie ustalam, ale bodajże godzinę 15 albo godzinę 30 minut mają czas na gotowanie, a później wiadomo, jury przynoszone jest, smakowane, będzie oceniany wygląd, smak. Co to jest? Czy jakaś nowa inspiracja, czy zaskoczenie? Powiem, że bardzo z ubiegłych lat drużyny potrafią zaskoczyć pięknym podaniem, smakiem, wyglądem, że co roku jest jury zachwycone.
1: Mięsko też się zdarza tam w tych daniach, które przygotowują, czy tak raczej wege?
0: Nie, bardzo dużo jest. Tak jak była cebula... 2 lata temu bodajże głównym tego, to potrafili zrobić, nie wiem, cebulę nadziewaną mięsem mielonym, potrafili zrobić schabowego z cebuli, ale na przykład, nie wiem, podany z jakimś tam siekanym, tym zupkę gotują. Naprawdę niby to się wydaje mało czasu, bo to 2 osoby w drużynie gotują, ale potrafią zrobić nawet 3 dania, bo potrafią zrobić przystawkę jakoś, potrafią zrobić 2 danie i potrafią zupę pokazać. I są też drużyny, które potrafią w tym czasie jakiś placuszek malutki upiec, także zaskakują te drużyny pomysłowością i myślę, że w tym roku też jest fajny produkt, którego będzie można dużo rzeczy wyczarować. Ja wiem, ale bo to jest ustalone z szefem kuchni, ale oczywiście jako organizator nie mogę nikomu zdradzić. Także... Zapraszamy wszystkich, masę atrakcji na dzieci będzie czekało, bo będą i dmuchaniec będzie, i będzie trampolina, będą gry i zabawy bezpłatnie dla dzieci, będą animacje, będzie poczęstunek tam dla wszystkich, którzy będą chcieli skosztować, przyjść. Będzie sielsko, czyli będą leżaki, będą hamaki, pogoda jest zamówiona. Tak jak co roku, bardzo fajna impreza na fajnym poziomie. Mam nadzieję, że też tyle ludzi nas odwiedzi, bo i do posłuchania, i do potańczenia będzie, i będzie do, nie wiem, do odwiedzenia różne stoiska. Także myślę, że fajnie, jest możliwość fajnego spędzenia czasu.
1: No właśnie, bo wszyscy, którzy przyjdą i będą oglądać przez tą godzinę z hakiem, jak tam się gotują pyszne dania, no to ślinka będzie ciekła, a goście nie będą mieli okazji spróbować tego, co będzie ugotowane. I chciałem spytać właśnie o ten aspekt regionalny. Czy będą też stoiska, gdzie będzie można coś regionalnego zakupić, żeby zabrać sobie do domu i sobie w domu potem zjeść?
0: Tak, będzie, bo tutaj akurat zaproszeni też są wystawcy, takie jak Koła Gospodyń Wiejskich. Tutaj właśnie blisko Leszna, naszego regionu, utworzyły się fajne młode dziewczyny, teraz zaczęły działać i są chętne na współpracę, także będą 3 lub 4 koła gospodyń wiejskich. Będzie Wilkowice ze swoją słynną grochówką i bigosem, w tamtym roku też byli z nami. Będą miody, będą też, naprawdę nie pamiętam, coraz więcej, z roku na rok jest coraz więcej, także też manualne różne wyroby, będzie można zakupić bransoletki szczęścia, z tego co ja pamiętam, nie wiem, tam jeszcze nie chcę po prostu za dużo mówić, będą w sumie piękne latawce, możliwość do zakupienia, może nie na dziś, ale z rodzinami się też gdzieś będą gdzieś, wiesz, wybierały, to atrakcja fajna zamiast komputera czy opcji telefonu. Także myślę, że nikt się z nami nie zanudzi, jest naprawdę plan dnia bardzo napięty. Także mam nadzieję, że wszystko zrealizujemy i ludzie przyjdą, będą z nami zadowoleni, pogoda dopisze. Także, no a zwłaszcza, że tu mówię, będzie Funky Fawa, będzie gumowa szkoła, dzieci będą mogli rodzice zobaczyć, jak można ćwiczyć na szarfie czy na kole. No to jest też jakby opcja przyszłościowa dla innych dzieci, że jakieś koło zainteresowań. Ma być ta aktywność, będzie ta aktywność.
1: To jest takie sztandarowe wydarzenie, w którym jako współorganizator występuje Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności. To jest dla Was duże logistyczne przygotowanie. Dużo trzeba się zaangażować w to, żeby to przygotować?
0: Tak, i Bogu dzięki, że naszym partnerem jest miasto przede wszystkim, bo uzupełniamy się nawzajem. Przygotowania trwają u nas już od stycznia. Czy nawet już o gościach znamy, na przykład już dzisiaj znamy datę przyszłorocznej, wiemy, kto będzie głównym zaproszonym gościem, no bo to jednak trzeba z dużym wyprzedzeniem załatwiać. Nakład pracy finansowej jest bardzo duży, ale przede wszystkim no

0: zaczynamy bieg, kończymy 21, 22, dzień wcześniej też pakowanie, szykowanie, odświeżanie. To jest naprawdę przeogromne przedsięwzięcie, gdzie od nas tutaj jest zaangażowanych samych wolontariuszy w to przedsięwzięcie, ponad 28, to już jest samo to, że muszą sobie zorganizować czas, żeby mieć wolne, żeby być z nami. Także nie jest to łatwe, ale przyjemność. Nasze serce jest wtedy takie, entuzjastycznie jesteśmy bardzo nastawione, podchodzimy energicznie do tego, cieszymy się, bo dla nas to jest też takie przeżycie, że my możemy same ze sobą przebywać, trochę inaczej, czyli na świeżym powietrzu możemy się pośmiać, powariować, no nie musimy, nie mamy obowiązków takich ściśle, nie wiem, księgowania faktur, czy nie wiem, zarządzania, co ma być w paczce, czy innych rzeczy. Też my się tym bawimy.
1: Chciałem spytać o te stanowiska, gdzie tych 7 drużyn, 8 drużyn pichci dania, one bardzo profesjonalnie wyglądają. To są wasze? Wy to przygotowujecie? Skąd one się biorą?
0: Nie. Jeszcze jesteśmy cały czas na etapie, takie stanowisko, żeby było nasze, musielibyśmy zakupić. To jest kosz około 40 tysięcy złotych.
2: Za 8 stanowisk?
0: Za jedno. Żeby mieć na własność, to jedno 40 tysięcy złotych, tak. Posiadamy to jedno, gdyż wzięliśmy udział w projekcie dwa lata temu bodajże wojewódzkim, także posiadamy jedno stoisko, ale nadal nam brakuje ciągle tych 7 stoisk. Koszty wynajmu takich 7-8 stoisk to jest około 14-15 tysięcy złotych jednorazowo. Na razie nie jesteśmy, mam nadzieję, że będzie możliwość jeszcze wzięcia udziału w jakimś projekcie, gdzie będziemy mogli tę kuchnię zakupić, bo to jest też to, że dostaniemy pieniądze, to jeszcze musimy komuś zlecić, kto profesjonalnie wykona tak, żeby było z atestem, było ze wszystkim zbudowane. No, nam się udało raz i mamy nadzieję, że ten projekt jeszcze zaistnieje, żebyśmy mogły wziąć w nim udział i chociażby takich 2-3 stanowiska, gdybyśmy mieli własne dla nas, to my też byśmy mogły za mniejsze pieniądze wynająć te kuchnie mobilne. Dobrze, że są, jest taka możliwość tych kuchni, że dla nas zawsze zarezerwują ci chłopacy i że już też przyjeżdżają od 5 lat dla nas.
1: Taki sklep ze stanowiskami do gotowania, czy to trzeba zamówić, powiedzieć jakie wymiary i tak dalej?
0: No musimy się do specjalnej firmy, musimy stworzyć stanowisko, musimy powiedzieć z czego chcemy, co musi być, czy musi być dostęp do wody, wszystko, musi być wyposażenie, za to wszystko dodatkowo, bo nie jesteśmy w stanie dla 8 kompletów garków kupić dla każdego, żeby mieć, bo to tak czy tak zawsze jest po takiej imprezie, że coś zaginie, coś zniszczy się, także za każdym razem co roku coś musi być dokupywane, tak, czy oni dostarczą nam 4 blendery, my musimy 4 wykupić, bo a nuż każda drużyna będzie chciała blendować. Nie ma innej możliwości, musimy mieć po 8 tego wszystkiego. Musimy mieć 8 desek. Jeśli ta firma nie dostarczy nam 8 desek, to my musimy mieć jakby takie zaplecze rezerwowe, tak? Czy noże, czy to wszystko. Muszą być piekarniki, czyli też akurat jeden piekarnik, czego my 2 dajemy od siebie, bo musi być jeden piekarnik na 2 drużyny, żeby było też te 4 pozycje, żeby mogło czy placek, czy cokolwiek upiec, czy nawet zapiekankę upiec. Musi być woda, czyli musi być stoisko z wodą. My to ustalamy. To, co mamy od siebie, dajemy od siebie, a resztę oni nam dostarczają. Dlatego mówię, ogólnie za wynajem tych kuchni mobilnych mamy stałą firmę. Wynajmowaliśmy na początku 10, bo to były jeszcze freestyle. Teraz na freestyle już dajemy swoją kuchnię mobilną, także wynajmujemy 8 i jest to koszt brutto około 15 tysięcy złotych.
1: Ciężka drużyna, co wygra?
0: Wycieczkę. Tak jak co roku główną nagrodą pierwszą jest wycieczka na weekend w Polskę. To jest pierwsza nagroda. Drugiej, trzeciej, nie powiem. W tym roku będą dodatkowe niespodzianki. Też nie powiem, bo o sponsorach usłyszycie, bo też dołączyli się sponsorzy. Także ta impreza też fajnie, bo z roku na rok zaczyna napędzać się sama, bo w tamtym roku leczyńca jak jakiś coś nam podarował, to w tym roku potrafił nawet fajnie odezwać się sam. I to było miłe, że pamiętam o was. I to jest właśnie to fajne, że są z nami ci ludzie i jeszcze przybywają, a niektórzy nawet sobie rezerwują. Pamiętajcie, poinformujcie na, tak jak w tym roku, na przykład, że daliśmy ogłoszenie odnośnie naboru drużyn, to w w pierwszych trzech dniach już było koniec. Już były miejsca wszystkie zapełnione. Także odezwało się drużyn o 3 więcej. Patrzyliśmy na pierwsze oczywiście zgłoszenie, kto tamtego i na potwierdzenie, czy będą brać udział. Także już sami jakby się zgłaszają, fajnie, no bo widać, że cieszy się to dużym zainteresowaniem.
1: Niedzielne gotowanie w Parku Hermana to oczywiście nie jedyna duża impreza, która w weekend najbliższy się odbywać będzie. Przede wszystkim jutrzejsze koncerty na stadionie imienia Alfreda Smoczyka w związku z obchodami Dni Leszna. Ja tylko przypomnę, że jako gwiazdy wystąpią Oskar Cyms, Kaja i Marcin Rozynek z zespołem Atmosfir. Więcej na ten temat, zresztą nie tylko na temat tych imprez, ale też i innych, piszemy na naszej stronie leszno.sk.pl. Zachęcam Was do tego, żeby tam zajrzeć. Mam ciekawe galerie zdjęć, materiały audio, wideo, no i oczywiście warto polubić, obserwować nasz profil facebookowy, gdzie zawsze szybciutko wrzucamy to, co najgorętsze. SK Leszno News na Facebooku. Polecam.
3: SK Leszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Już na sam początek zapraszam Was do tego, żeby posłuchać rozmowy na temat dużego wydarzenia muzycznego, które na początku września odbędzie się na leszczyńskim lotnisku. Tych imprez na lotnisku w tym roku jest naprawdę obfitość i jednym z nich będzie Vibe Festival. Na temat wydarzenia rozmawiałem z menadżerką Dagmarą Sitnik.
4: Będzie to Vibe City Festival, czyli generalnie robimy imprezę dla każdej grupy wiekowej. Będziemy mieć Stachurskiego z Kolima, Pawła Motyla, zespół Motyle, będzie Tatiana Kopala i Kalina Malina, szkoły tańca leszczyńskie i nasi lokalni DJ.
1: Line up bardzo fajne, ale tak chciałem już na samym początku spytać o to, czy troszkę się nie boicie wchodzić w tak duży event, biorąc pod uwagę to, jak dużo dziać się będzie chociażby na lotnisku. To jest początek września, czyli będziemy już po tych wszystkich dniach miast, powiatów, gmin i tak dalej. Będziecie mieć headlinera w postaci Skolima, którego znają doskonale tutaj wszyscy praktycznie w całym regionie, a jednak ryzykujecie i wchodzicie w tak dużą imprezę.
4: Ryzykujemy, ale my lubimy ryzyko, więc jesteśmy, powiem Ci tak, ryzyko jest ogromne, natomiast wiemy, że ta impreza ma ogromny potencjał, widzimy odzew w ogóle, jeżeli chodzi o media, o sponsorów, o naszych gości, którzy będą, więc no, kto nie ryzykuje, szampana nie pije, ja mam nadzieję, że wypijemy go sporo po tym i że przede wszystkim to wypali i będzie kolejna edycja, bo taki też jest plan.
1: Siłą imprezy jest chyba jej piknikowość, bo to jest takie miejsce, gdzie odpukać, żeby nie było złej pogody. Przy ładnej pogodzie można fajnie spędzić czas, będzie dużo tych atrakcji. Tak jak mówiłaś, będzie też szeroki wachlarz muzyczny. Faktycznie każdy z każdego pokolenia coś dla siebie znajdzie.
4: Tak, bo taki był zamysł. Wiesz, generalnie widzimy po imprezach, że albo są to skupione imprezy bardziej klubowo, czyli docierają do pewnej też grupy wiekowej, mojej, twojej. Ale my chcemy zrobić coś dla każdej grupy wiekowej. Mówiłam, będą szkoły tańca dla najmłodszych, będą atrakcje dla dzieciaków, dmuchańce, takie wszystkie rzeczy, żeby też te dzieciaki zaanimować. Będziemy robić też takie pokazy tańca, żeby wszystkich, żeby się fajnie wszyscy wkręcili w to i to będzie taki przedsmak tego, co będzie się działo później. Więc my zapraszamy wszystkich rodziców z dzieciakami, młodzież, starszą młodzież i jeszcze tych starszych, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Ma być fajnie, ma być tak, wiesz, na luzie, leżaczki, kocyki, coś na zasadzie właśnie tych imprez, które odbywają się na lotnisku. O to nam chodzi, żeby to był taki, dlatego w nazwie jest vibe, żeby był fajny vibe, żeby to się fajnie kręciło, fajnie się udało i żeby wszyscy się fajnie bawili. To ogólnie być fajnie, dużo tego słowa fajnie tutaj poszło i fajnie będzie.
1: Oby. Bo poprzeczka wydaje mi się, że będzie wysoko podniesiona, bo Urząd Marszałkowski organizuje już w czerwcu też dużą imprezę na lotnisku, gdzie też będą fajne gwiazdy, bo i Ostrowska i tam ktoś jeszcze się pojawił, już nie pamiętam kto, ale w każdym razie takie grube gwiazdy i ten line-up dopiero będzie tak systematycznie pokazywany, także ta poprzeczka będzie wysoko postawiona. Ja chciałem jeszcze spytać o to, że oprócz muzyki będziecie mieć też te wszystkie strefy, które zazwyczaj na tak dużych eventach się pojawiają, czyli gastronomia na pewno, tak?
4: Tak, będzie strefa gastro. Dodatkową atrakcją będzie jeszcze pokaz pirotechniczny i pokaz laserów. Chcemy to wszystko tak w czasie rozplanować, żeby no, nie było tej nudy. I wiem, że w tym czasie jest dużo imprez, ale też trzeba spojrzeć na to, że ogólnie jest to ten okres dni, dożynek wszystkich i gdziekolwiek by się nie pojechało w tym okresie, wszędzie jest mnóstwo ludzi, bo ludzie są po prostu spragnieni, wiesz, takich fajnych imprez lokalnych, więc my nawet już widzimy po sprzedaży biletów, jest jeszcze mnóstwo czasu do tego, a bilety nam się sprzedają świetnie, więc liczymy na to, że impreza nam wypali. No, nie mamy wpływu na pogodę, ale stwierdziliśmy, że pogoda i tak będzie rewelacyjna, więc to myślę, że będzie okej.
1: Jak zapadła decyzja o headlinerach? Bo Stachurski to nie jest taka oczywista gwiazda dzisiejszych czasów.
4: Nie jest. My chcemy dotrzeć do każdej grupy. Wiesz, ja Stachurskiego uwielbiam. Z Kolima lubię, fajny chłopak, świetnie. W ogóle jego energia to jest coś niesamowitego. I chcemy dotrzeć do wszystkich, żeby każdy mógł posłuchać tych. Jeszcze przepraszam, ja nie wspomniałam o Sumptuastic. Przecież to jest jeszcze kolejna nasza tutaj perełka. Więc wiesz, ja już wcześniej też jak rozmawiałam z różnymi ludźmi. Każdy znajdzie coś dla siebie. To jest naprawdę znalezienie tych gwiazd. To nie było, wiesz, takie, o, weźmiemy sobie Stachurskiego i będzie okej. To wszystko było przemyślane, żeby to do każdej grupy naszych klientów dotrzeć, żeby każdy znalazł coś dla siebie. I naprawdę widzimy teraz jeszcze Paweł Motyl, w ogóle fenomen. I ja nie mówię, że inne gwiazdy jakby odchodzą od tego, ale widzimy, co się dzieje w mediach społecznościowych, jaki jest odzew w ogóle, tu ludzie przyjeżdżają naprawdę z całej Polski po to, żeby jego usłyszeć, więc no jest potencjał ogromny tego.
1: Paweł Motyl był w zakładzie jakiś czas temu i tak frekwencja była średniawa, powiem, bo tam zaglądałem. Ale chciałem jeszcze spytać o technikalia. Można się spodziewać tego, że to będzie naprawdę na profesjonalnym poziomie, że będzie duża scena, tak jak na takich wielkich eventach, gdzie występują gwiazdy?
4: Tak, no scenę mamy, no taką powiem, na wypasie. Mamy firmę, która zajmuje

0: spokojną głową, że wszystko będzie zapewnione. Głodni nie wyjdą, bo mamy świetną firmę, która zajmie się cateringiem. Jak mówiłam, te atrakcje. My cały czas jeszcze też szukamy czegoś, bo rozmawiając też z ludźmi, my też widzimy, czego oni oczekują od takich imprez, bo na przykład jeżdżą, widzą, czego nie było, a my tę lukę sobie wypełniamy i szukamy, żeby jeszcze jakoś to rozmaicić, ale wiadomo, że jak jest za dużo, to też jest niedobrze, więc nie, mamy duży odzew też jakiś, nie wiem, artystów takich mniej znanych, ale nie chcemy czegoś takiego. Już idziemy w totalne, takie profesjonalne zespoły. Tutaj nasi chłopacy, DJ-e leszczyńscy.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że sam mąż jest jakby gwarantem profesjonalizmu, podejścia do, prawda, do imprez.
0: Z racji tego, że to mąż, to mogę powiedzieć, że tak, że gwarantuję, że będzie okej, okay, no bo jednak nie mogłabym nie pochwalić, bo wiesz doskonale, że Piotr jest znany tutaj, jeżeli chodzi o demona. Jest to wręcz legenda Leszna i wszystkich demonów w Polsce, więc tutaj pewność stuprocentowa, duet too fast, prężnie się chłopaki rozwijają, jeżeli chodzi o streamy, o imprezy. My też organizowaliśmy wcześniej imprezy z chłopakami, więc wiemy, że to będzie na fajnym poziomie. Zresztą wiesz, jak to wygląda.
2: Tak, mogę się spodziewać.
1: Chciałem też zauważyć to, co mnie się wyświetla chociażby w mediach społecznościowych, że bardzo mocno wchodzicie w media społecznościowe z promocją tego eventu. To jest chyba w dzisiejszych czasach też podstawa, żeby się impreza udała.
0: Tak, no media społecznościowe. Dzisiaj wiesz, to ja wychodzę z założenia, że jeżeli czegoś nie ma w internecie, nie ma na Facebooku, to po prostu nie istnieje. I każdy wpisując Vibe City Festival widzi wydarzenie, widzi nasz fanpage, gdzie my na bieżąco, my wręcz wyskakujemy z lodówki, teraz już wyskakujemy z Facebooka i te posty są wrzucane na bieżąco, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo wiesz, raz zobaczysz, okej, coś tam było, ucichło. Nie chcemy tego. Wiemy z doświadczenia, zorganizowaliśmy już dużo takich większych imprez, że trzeba na bieżąco wrzucać ludziom, o sobie przypominać, że coś takiego będzie miało miejsce i tak też działamy. No widzimy po prostu też po odzewie, ile nam przybywa osób obserwujących nasz fanpage, komentujących. No działa to. To się rozwija, my się z tego bardzo cieszymy.
1: Wspomniałeś, że dużo dużych imprez już macie w swoim portfolio, ale to chyba będzie największa.
0: Tak. Były duże imprezy, ale festiwalu jeszcze nie organizowaliśmy, no ale wiesz, no trzeba powoli dążyć do tego, żeby się rozwijać i my mamy taki fajny zespół, no nazwę to profesjonalistów. Ja nie mówię tutaj tylko o samych gwiazdach, tak? To mówię też o obsługę techniczną, o wszystko, tą całą takie usługi tego towarzyszące. To wszystko są firmy sprawdzone, które mają doświadczenie na rynku. Też jeżeli chodzi o organizację imprez na lotnisku, bo wiesz, można zorganizować coś na lotnisku, nie znając specyfiki tego, więc bardziej poszliśmy w to, żeby jednak mieć tę spokojną głowę w kwestii tych organizacyjnych.
1: Będzie impreza masowa, powyżej tysiaka.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Bo wiem, że wiele eventów tak próbuje się nie przebić przez ten tysiąc, żeby już, prawda, nie ponosić kosztów związanych jakby z zabezpieczeniem miejsca, gdzie to się odbywa.
0: Tak, no ale my mamy wszystko zapewnione, wszystko będzie ja już wspomniałam, będzie ochrona, to wszystko będzie zabezpieczone. Zresztą wiesz, jak wyglądają czasami imprezy na lotnisku, jakie są później sytuacje. My chcemy tego uniknąć. Jest to duże ryzyko, duże wyzwanie przed nami, ale mówię, no jesteśmy takim zgranym teamem, który chce po prostu. My całe dnie czasami spędzamy na, wiesz, grupie, mamy swoją grupę i tam komentujemy, wrzucamy jakieś pomysły, czego jeszcze nie mamy. No generalnie na chwilę obecną ma z tych wszystkich takich technicznych rzeczy zapewnione jest wszystko.
1: To jest teraz tak, że mamy taki renesans imprez plenerowych, bo ja tak zauważyłem, że ich jest coraz więcej. To znaczy, że ludzie już się przyzwyczaili po pandemii do tego, żeby chodzić na takie wydarzenia, myślisz?
0: Wiesz
1: co? Bo po klubach też tak troszkę widać, że tych ludzi jest troszkę więcej. Tak mi się wydaje. Nie bywam często, ale jak czasami tam zajrzę, to trochę tych głów widać.
0: Ja też nie bywam często w klubach, ale obserwuję to, co się dzieje. Wiesz co, pandemia pandemią. Ja myślę, że w ogóle ludzie teraz w tych czasach tego pędu pracy, braku czasu, oni po prostu czekają tylko na to, żeby coś fajnego było gdzieś w okolicy, gdzie mogą jechać, bo to nawet widać po weekendzie, że nie chcą siedzieć w miastach, tylko wyjeżdżają, szukają jakiś imprez. My widzimy, no bo teraz na przykład Skolim jest tutaj w okolicy, widzimy, jaką on rzeszę swoich fanów przyciąga. Tak samo Stachurski. ludzie chcą się bawić, nie tylko imprezy plenerowe. Wiesz, tu będzie mieszanka wszystkiego. Imprezy klubowe wracają do łask. Nie mówię o takich tych typowo klubowych, tylko tych starszych właśnie klimatach muzycznych retro. Więc to się bardzo fajnie sprawdza. Chcemy to wszystko pomieszać, ale tak jak mówisz, no chcą, są głodni tego. Ja to tak nazywam, że wiesz, fajnie jest po prostu spędzić czas, jeżeli masz jeszcze fajną, zgraną ekipę i możesz sobie pojechać, wziąć, świetnie się bawić i takie, wiesz, zrobić sobie faktycznie zakończenie wakacji, bo nawet spojrzeć na to strony. Ja mając dziecko, dla mnie sierpień to już jest czas myślenia o szkole, więc to już jest, wiesz, wrzesień się zaczyna, już można sobie troszeczkę tą głowę oczyścić z tych wszystkich rzeczy takich szkolnych, obowiązkowych, pourlopowych i fajnie spędzić jeszcze czas na lotnisku. Wrzesień jest jeszcze pięknym miesiącem, cieplutkim, więc ja myślę, że jak najbardziej przyciągniemy dużą ludzi, no mówiłam, no i bilety sprzedają nam się naprawdę fajnie.
1: Jeszcze do września mamy naprawdę dużo czasu. Myślę, że każdemu mieszkańcowi regionu leszczyńskiego powielokroć na mediach społecznościowych wyskoczy informacja o tym, że warto się wybrać na początku września na lotnisko w Lesznie.
0: Ja powiem jeszcze tak, to, że my będziemy na Facebooku, to jest wiadome. My będziemy się pokazywać wszędzie, gdzie tylko możemy. Będziemy prowadzić akcje promocyjne na wszystkich takich, na rynku, na wszystkich takich imprezach, które tutaj będą. Mamy plakaty, które będziemy rozwieszać, żeby ludzie wiedzieli, nie tylko mówię tutaj o Lesznie, bo to będzie naprawdę na szeroką skalę promocja, więc no, wydaje mi się, że impreza nam wypali. No wiesz, ja nie chcę też tutaj mówić, że to będzie super, wow i tak dalej, bo to jeszcze jest czas do tego, ale nasze jakby podejście do tego jest naprawdę tak pozytywne, że no kurczę, nie może z nią. Ja bardzo chciałabym tylko zaprosić wszystkich naszych obserwatorów na fanpage'u, żeby śledzili nas, bo będziemy mieć też konkursy z bardzo atrakcyjnymi nagrodami, ale to będzie jeszcze, my musimy stopniowo tak dodawać te informacje. Przyjdźcie, zapraszamy Was serdecznie całymi rodzinami, będzie fajny vibe.
1: Dziękuję. W Lesznie wyłoniono zwycięzcę konkursu na rzeźbę upamiętniającą doktora Stefana Grysa. Nowa instalacja artystyczna zostanie zlokalizowana w przestrzeni publicznej przed modernizowaną pływalnią Aquavit. Konkurs miał charakter otwarty i cieszył się zainteresowaniem artystów. Do Urzędu Miasta wpłynęło 11 prac, z których 10 zostało zakwalifikowanych do oceny końcowej. Prace oceniało jury, w skład którego weszli eksperci z dziedziny rzeźby i architektury, przedstawiciele leszczyńskiego samorządu oraz rodziny doktora Stefana Grysa. Przy ocenie brano pod uwagę m.in. wartości artystyczne, trwałość projektu oraz jego relacje z otoczeniem pływalni. Pierwszą nagrodę przyznano Robertowi Pigoniowi za pracę pod tytułem Ferment – Siła w działaniu. Jury w swoim uzasadnieniu wskazała, że projekt ten najlepiej oddaje etos doktora Grysa w sposób nieoczywisty, odnosząc się do jego dorobku. Doceniono również to, że rzeźba harmonijnie wpisuje się w przestrzeń miasta. Drugą nagrodę otrzymał Paweł Gostomski. Realizacja zwycięskiego projektu będzie elementem działań miasta mających na celu upamiętnienie postaci doktora Stefana Grysa. Inwestycja ta wzbogaci przestrzeń publiczną przed pływalnią Aquavit o nową wartościową artystyczną formę. Nagrodzone prace zobaczycie na leszno.pl. To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. A zaczynamy od bardzo intrygującego, tajemniczego i widowiskowego miejsca w Nadleśnictwie Włoszakowice. To miejsce to retorta.
2: Karol Marcinkowski, Nadleśnictwo Włoszakowice, między innymi rzecznik prasowy.
1: Jesteśmy właśnie na terenie Nadleśnictwa, gdzie znajdują się bardzo ciekawe miejsca, czyli piece do wypalania węgla drzewnego, tak?
2: Tak, to są tak zwane retorty, które tutaj odkryliśmy w 2010 roku. Wiedzieliśmy, że takie rzeczy tutaj są gdzieś schowane, zakopane. No i przypadkowo w 2010 znaleźliśmy, odbudowaliśmy i od tego czasu wypalamy w jednym z tych znalezionych piecy wypalamy węgiel drzewny.
1: No właśnie, czym są te retorty tak naprawdę? To jest taki budynek, element z cegły taki jakby zbudowany, tak?
2: Znaczy, bo właśnie jest klasyka. Piecy są do wypalania węgla drzewnego, między innymi retorty, tak jak są tutaj u nas, to są takie konstrukcje pół wpuszczone w ziemię, pół nad ziemią. U nas są to retorty murowane. Są też mielerze, to są tak zwane mielerz, to jest to z drewna obłożone gliną, mchem, który też się wypala, ale my mamy tutaj retorty i to jest, służy do wypalania węgla drzewnego.
1: Jak wygląda procedura wypalania węgla drzewnego?
2: Za chwilę będziemy mogli to zobaczyć, bo się o godzinie 15 planujemy rozpalić, ale po prostu jest układany tutaj w naszym przypadku, naszej retorty, to jest 10-12 metrów przestrzennych drewna. Jest układane jak najciaśniej w środku w tej retorcie. Jest podkładany ogień, po pewnym czasie odcinamy dopływ powietrza i to się tam przez 2-3 tygodnie wypala w środku, bez powietrza.
1: Długo ta procedura trwa?
2: Kiedyś wszystko trwało długo, ludzie na wszystko mieli czas.
1: Po co się wypalało węgiel drzewny? Do czego on potem służył?
2: Teraz to my węgiel drzewny znamy z grilla, tak? Z sezonu letniego, grill, narodowy sport Polaków, do tego piwko, wiadoma rzecz. Kiedyś węgiel drzewny służył w hutnictwie, w kowalstwie. Kowale używali tego węgla drzewnego w medycynie, bo to jest protoplasta tego węgla aktywowanego teraz. Oprócz tego też do wyrobu prochu szczelniczego, także spektrum zastosowań węgla drzewnego było bardzo, bardzo duże.
1: Wiadomo, jak stare są te retorty, które żeście tutaj odnaleźli?
2: Znaczy myślę, że one są datowane mniej więcej na 1880-90.
1: I mieszkańcy tutaj okolic używali tych pieców do tego właśnie, żeby produkować ten węgiel drzewny?
2: Znaczy my mamy, na pewno to było używane przez mieszkańców, ale też przez Niemców, tak? My znamy zapiski po niemieckie, że tutaj to było używane. Oni też używali, tutaj łapali Holzgas, używali tego do napędu samochodów, tak?
1: Takie piece są popularne w naszym regionie?
2: To są jedyne piece, według naszej wiedzy, to są jedyne piece od linii Wisły w kierunku zachodniej naszej granicy polskiej. Jedyne, które są, które działają.
1: Odrestaurowanie ich i przygotowanie do tego, żeby można było produkować ten węgiel drzewny, było trudne?
2: No nie, był to łatwy proces. Tak humorystycznie powiem, że pierwszy wypał, który w 2011 był, mówiłem już wcześniej, wkładamy 10-12 metrów przestrzennych drewna, a po wypale została nam taczka popiołu. Tak, to się wszystko poszło po prostu z dymem.
1: Nie udało.
2: Nie udało się, no człowiek się uczy na błędach, tak, a teraz już osiągamy bardzo, bardzo fajne wyniki. Z jednego wypału mamy 450 do 500 kg węgla.
1: Ten węgiel wygląda jak węgiel, czy bardziej jak drewno jeszcze? Czy tak właśnie, jak my sobie wyobrażamy z grilla?
2: To jest właśnie coś takiego, jak co widzimy, co można w sklepach kupić i na którym się pali, ale masz jest zdecydowanie lepszej jakości.
1: To jest chyba jedna z większych atrakcji, jeśli chodzi o nadleśnictwo w Łoszakowice, czy też macie jeszcze w zanadrzu jakieś inne rzeczy, które pokazujecie?
2: No mamy inne rzeczy, między innymi tutaj niedaleko mamy jedną z najliczniejszych, najsilniejszych populacji jelonka rogacza w Polsce. Mamy się czym chwalić w nadleśnictwie, także zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej. Jest czym się chwalić.
1: To jak już pan wspomniał o tym jelonku, to jest taka szansa, że ktoś odwiedzając wasze lasy pójdzie we wskazane miejsce i tam będzie miał szansę zobaczyć tego jelonka, czy nie bardzo?
2: Tak, bo ten las aż wtedy huczy, to po prostu wszystko chodzi, a tylko że to jest okres czerwca, lipca.
1: Czyli już teraz jest po terminie?
2: Tak, teraz jest po terminie. Nie wiem, ja mam na koszulce, mam tego jelonka?
1: No jest tutaj jakiś taki, to owad jest jakiś.
2: To jest właśnie jeden z większych w Polsce, jeden z, chyba w trójce największych chrząszczy w Polsce.
1: Wydają jakieś dźwięki?
2: Można, to wszystko można popatrzeć na stronie internetowej, oblukać, także zachęcam.
1: Jeszcze jak już jesteśmy przy lasach w nadleśnictwie w Łoszakowice, to spytam o grzyby, bo teraz jest taki fajny okres grzybowy. To jest dobre miejsce, żeby przyjechać poszukać grzybów u was?
2: To jest jedno z lepszych naszych miejsc tutaj. No, pogoda akurat będzie chyba fajnie, bo zaczęło padać. Jakby jeszcze tak jedna noc, dwie były cieplejsze, to myślę, że z powrotem grzyby wrócą, bo ten główny wysyp już był, ale grzyby wrócą, także zapraszam.
1: Jakie można znaleźć tutaj u was grzyby?
2: No borowiki przede wszystkim. Borowiki i czarnołebki, nie? To jest taka podstawa w naszych grzybach.
1: To tak wszędzie, czy są jakieś takie specjalne, tajne miejsca, na przykład o których pan wie i nie wiem, czy powie?
2: Ja wiem, ale nie powiem. Nie, las jest taki, że wie pan, jedna osoba znajdzie tutaj grzyba, druga znajdzie tam. Każdy ma jakieś swoje ulubione miejsca, swoje ulubione ścieżki.
1: Jeszcze chciałem spytać o to, czy taka impreza jak ta dzisiejsza to jest taka cykliczna, że pokazujecie, jak te piece działają, czy nie wiem, to jest pierwsza tak duża?
2: Nie, to jest już kolei czwarta, którą tak postanowiliśmy rozpropagować, rozbujać, jak to się popularnie mówi, bo te pierwsze imprezy to były takie, dobra, rozpaliliśmy węgiel, ktoś tam przyjechał zainteresowany, bo się pokazał dym, a teraz od 4 lat to już jest czwarta taka impreza, gdzie robimy też coś dla społeczności, dla dzieciaków, jak pan widzi, są różne gry i zabawy dla dzieci, malowania toreb, różnych innych rzeczy, animacje dla dzieci. No to chodzi, żeby ludzi wyciągnąć z domu, żeby pochodzili, poobcowali z naturą i żeby to było w formie rodzinnej, tak?
1: Super, dziękuję panu bardzo. Dobra, już troszkę wiemy na temat tego pieca, ale teraz jesteśmy zupełnie przy nim. Nie, tu nagramy sobie mikrofonem tym razem. Jak to wygląda, jakby pan od początku opowiedział, bo mamy tutaj schody najpierw, tak? I tymi schodami się najpierw schodzi i tutaj nie ma tej ściany i tam się wkłada drewno, tak? Jak to wygląda?
2: Te schody są po to, bo ta retorta jest wpuszczona w ziemię. To, co my tutaj widzimy ponad ziemią, to jest mniej więcej połowa tego pieca. Druga połowa jest wpuszczona w ziemię. Te schody są właśnie po to, żeby mieć dojście do samego dna tej retorty. Tutaj jest teraz, w tym momencie to jest zamurowane, ale tutaj są normalnie metalowe drzwi, przez które wkłada się to drewno, układa się je jak najszczelniej. To wchodzi mniej więcej 10-12 metrów przestrzennych drewna. Później chodzi o to, cały proces wypalania powinien następować w tej atmosferze beztlenowej.
1: Tylko jak się włoży to drewno, przepraszam, że przerwę, to potem się zamurowuje te drzwi, tak?
2: Tutaj są drzwi metalowe są zamykane, obklejone gliną i na koniec jeszcze są, to wszystko jest obklejane cegłami i gliną zamurowywane, tak?
1: Jak to się rozpala potem?
2: Tutaj jest taki kanał w ziemi, który jest układany tak zwane łuczywo. Starsze osoby wiedzą, młodszym polecam zobaczyć w internecie, co to jest łuczywo, ale to jest takie bardzo mocno przyżywicone kawałki drewna sosnowego czy też świerkowego, zazwyczaj sosnowego, które ułatwiają rozpalanie. Nie?
1: Ale korzystacie z palnika gazowego.
2: No, przy takiej ilości to nie ma szans. No, trzeba sobie ułatwiać. Pewnie można by było próbować to rozpalać ręcznie albo nawet krzesiłem, ale nie na tym rzecz polega.
1: Proces rozpalania trwa też dosyć długo, bo tam jest tego drewna dosyć sporo.
2: No drewna jest, tak jak mówiłem, 10-12 metrów i ile rozpalamy? 10 minut? No, jak widać już ten dym zaczyna się pojawiać. Później najtrudniejsze dla smolarza, dla Roberta, dla leśniczego będzie to, żeby chwycić odpowiedni moment, w którym należy zamknąć tą górną pokrywę, tą metalową, żeby przekierować dym i tak dalej, cały proces spalania, żeby przekierować w kominy.
1: No właśnie, mamy 4 kominy. 4? Dobrze widzę? 5 kominów.
2: 6.
1: Kominy nie będą zamknięte?
2: Nie, kominy będą na początku otwarte, a później zostaną przemknięte, nie?
1: Czyli mamy już sytuację taką, że jest rozpalone wewnątrz.
2: Już ogień wszedł do środka, jak widać, zaczyna się dym pokazywać w tej głównej jakby dziurze, która jest tam. Później to w pewnym momencie zostanie, jak już mówię, za pół godziny, 40 minut to będzie taki słup dymu, że można by na nim fruwać dywanem, jakby człowiek miał dywan.
1: Jak długo się tak będzie dymić? Tak długo, aż nie zamkniecie?
2: Tak długo, jak nie zamkniemy, 3 godziny mniej więcej, 3-4 godziny to zostanie przymknięte, później cały proces dostępu tlenu, powietrza będzie regulowany kominami i pewnie w pewnym momencie te kominy też zostaną zamknięte, zasypane piachem i retorta po prostu będzie się sama z siebie wypalać w tej atmosferze beztlenowej 2-3 tygodnie.
1: Czyli to wszystko samo zgaśnie tam w środku?
2: Tak, to nie jest to, że to zalewamy tam wodą czy coś takiego, tylko po prostu samo siebie to wszystko, czy słowie się wygasi, umrze śmiercią naturalną.
1: Jak już się wygasi, to tak trzeba poczekać jeszcze, aż ostygnie.
2: No, bo to jest niewdzięczna praca, nie? No tak jak, nie wiem, czy mówiłem o tym, czy nie, bo już tyle tych wywiadów dzisiaj, że ten węgiel drzewny był używany też między innymi do wyrobu prochu szczelniczego. I to ten pył to właśnie jest część składowa tego, a to się osadza w skórze. Chłopaki, które jak wyciągają ten węgiel, to nie, przez 2-3 dni nie potrafią się domyć.
1: po miesiącu, gdy już ostygnie, przychodzicie tutaj z łomem, tak, z jakimś urządzeniem i burzycie te ściany.
2: Mur jest rozbierany, węgiel jest tutaj, stoi siatka, jest sypane przez sieć. To tak jak ten przez sieć, to węgiel gruby idzie w worki. No i mówię, służy nam do jakiejś promocji, do rozdawania właśnie grupom, które przejeżdżają do nas.
1: Ile węgla drzewnego będzie z tej dzisiejszej akcji?
2: No mam nadzieję, że będzie 500. Ostatnio mieliśmy 450 kilo. Mam nadzieję, że ten wypał też się uda i że to będzie te 450-500 kilo.
1: Macie jakieś miejsce, słuchaj, gdzie to potem magazynujecie?
2: Tajne miejsce w nadleśnictwie.
1: Gostyńska pływalnia na fali stoi u progu wielkiej zmiany, która może stać się wzorem dla innych samorządów szukających oszczędności w dobie szalejących cen energii. Kluczem do sukcesu okazała się współpraca lokalnego biznesu z gminą. Plan jest prosty, ale niezwykle skuteczny. Połączyć miejski basen z pobliską hutą szkła Ardak Glass za pomocą nowoczesnego ciepłociągu. Właśnie poznaliśmy szczegóły finansowe tego przedsięwzięcia. Do gostyńskiego urzędu wpłynęły dwie oferty od firm gotowych podjąć się budowy. Rozpiętość cenowa jest znacząca, od 1,5 do 2 milionów złotych. Obecnie trwa skrupulatna weryfikacja dokumentów, ale stawka jest zbyt wysoka, by zwlekać. Dlaczego ta inwestycja jest tak ważna? Liczby mówią same za siebie. Średnie miesięczne zapotrzebowanie basenu na energię to aż 145 tysięcy kWh. Rekordowy ruch na S5, nowe ekrany akustyczne. Ekspresówka nasza oficjalnie stała się komunikacyjnym kręgosłupem zachodniej Polski. Najnowsze wyniki generalnego pomiaru ruchu, które były przeprowadzone w 2025 roku, potwierdzają to, co kierowcy i mieszkańcy regionu leszczyńskiego odczuwają każdego dnia. Piątka przyciąga rekordową liczbę pojazdów. Średni dobowy ruch w Wielkopolsce przekroczył już 15 tysięcy aut, co stawia nasz region powyżej średniej krajowej. Szczególne natężenie widać na odcinku omijającym Leszno. Jeszcze przed powstaniem ekspresówki stara Krajowa Piątka obsługiwała około 14,5 tysiąca pojazdów na dobę. Dziś ta liczba się znacznie zwiększyła. Wpływ na to ma nie tylko transport w stronę Trójmiasta, ale i dynamiczny rozwój podleszczyńskich gmin. Przykładem jest gmina Lipno, gdzie zasoby mieszkaniowe wzrosły o 60%, co się przekłada na setki nowych aut dziennie wyjeżdżających na trasę w drodze na przykład do pracy czy też do szkoły. Ale będzie też ciszej, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w związku ze zwiększonym ruchem będzie budować bariery. Wraz z sukcesem komunikacyjnym powrócił ten problem uciążliwego hałasu. Generalna Dyrekcja ogłosiła już konkretne plany budowy dodatkowych barier akustycznych. Prace obejmą kluczowe odcinki od Poznania przez Kościan aż do Radomicka. Decyzja o inwestycji zapadła po przeprowadzeniu szczegółowych analiz porealizacyjnych.
3: Po roku od udostępnienia drogi do ruchu wykonujemy taką analizę porealizacyjną i jeżeli w tej

0: się też ten ruch. Wygląda on inaczej po roku niż zaraz po otwarciu i dlatego w przepisach, w ustawie jest opisane, że po roku my jako Generalna Dyrekcja mamy obowiązek wykonania takiej analizy. Występujemy potem do marszałka, no i marszałek w tym wypadku województwa zobligował nas do tego wydaną decyzją, żeby te ekrany w taki sposób dobudować albo wybudować w nowych miejscach.
1: Mówiła Anna Cieślak z Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Specjalistyczne pomiary potwierdziły, że w wielu miejscach normy hałasu są przekroczone. Nowe ekrany pojawią się po obu stronach drogi. Część z nich zostanie dobudowana w zupełnie nowych lokalizacjach, a inne zostaną podwyższone. Drogowcy otworzyli już oferty w przetargu na realizację tego zadania. Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na projekt i budowę. Kierowcy muszą przygotować się na okresowe utrudnienia w miejscach montażu barier, ale docelowo komfort życia mieszkańców sąsiadujących z S5 ma ulec znacznej poprawie.
2: To jest Radio SK.

0: Reklama.
1: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
2: I po reklamie.

męskie za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów, tęsknię.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstym

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

Radio SK. No hesitation.

0: sytuacja?
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl. Autopro.

0: pić? Nie poczułem nic, daj pić. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio SK.